Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: odcinek z tobą.
1: Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

Oh, yeah.

Його родину. Його родину.

patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

Dziennik to opłukiwanie złożoności szczegółów, tego co drobne, jak egzystencja zrasta się w codzienność. Niezwykłość naszego istnienia, zwykłość.

Jestem pisarzem, któremu nie wydają książek, publicystą nie drukującym żadnych artykułów. W małym pokoju ciągle myślami błądzę nad tragikomiczną sytuacją swoją i ogółu. Czysty nonsens, nawet można by powiedzieć mrożek, choć jeszcze wtedy nie znaczyło to niczego. Szukam pocieszenia w napisanym do szuflady słowie, pukam do różnych drzwi, ale nie ma odźwiernego. Patrzę na rzeszę, koniunktura listów, ludzi sukcesu, budowniczych nowej sprawy. Za staną rzeczywistość mógłbym całą wziąć w cudzysłów, żyjąc na przekór, ale zawsze w zgodzie z zasadami. Trochę wytchnienia daje mi muzyka i chwilę z nią, chociaż wiem, że to mezalians, to szukam pocieszenia stale w tych wszystkich unikach przed rzeczywistością.

Jana, jakoś tak. Dziwny smak ma ten wspaniały świat z rana. Drażni, a nie mam nawet jak wyrazić wstrętu. Szkoda kartek, żal każdej kropli atramentu. Zapisuję marginesy gazet, ołówek już mniejszy od paznokcia. Szukam remedium na tę zarazę. Jak temu sprostać, by nic nie stracić z własnego ja, gdy zginają karki, nieugiętym pozostać. Zawsze tajemnice zżera, zachłanna szuflada. Karmię biurko tym, co na głos mówić nie wypada. Między słowami jestem sam, widownią absolut, pełne zwątpienia listy z rozbitego domu. Te kartki to jedyny mój powiernik. Dziś piszę znów i znów próbuję nie zwariować. Świadectwo czasu i własny prywatny dziennik. To w tym momencie

Drodzy słuchacze, za chwilę posłuchacie playlisty przygotowanej przez naszych patronów i matronki. To właśnie oni współtworzą tę przestrzeń razem z nami. Nie ma jazz kultury bez was. Dziękujemy. Radio Jazz Kultura to przestrzeń dla prawdziwej muzyki, wolnej myśli i pasji do jazzu. Tworzymy niezależne radio, które promuje artystów i kulturę, ale żeby dalej nadawać i tworzyć projekty, potrzebujemy waszego wsparcia. Możecie nas wesprzeć na dwa sposoby. Jednorazowo poprzez SUPI. Podoba ci się wtorkowa audycja? Wrzuciliśmy ciekawe zdjęcie na Instagrama. Chcesz nas wesprzeć, ale bez zobowiązań? SUPI to szybkie, wygodne wpłaty, nawet blikiem. Klik, blik i gotowe. Dla ciebie chwila, dla nas sygnał, że jesteście po drugiej stronie i że to, co robimy, ma sens. Link znajdziecie na supi.pl/jazzkultura. Możecie również zostać naszym patronem albo matronką na Patronite. Jeśli SUPI to szybki blik, to Patronite jest jak abonament na naszą antenę. Bez reklam, z bonusem w postaci naszej wdzięczności 24 godziny na dobę. Stałe wsparcie pozwala nam planować audycje, opłacać serwery, rozwijać projekty i działać pewniej, a przede wszystkim pozostać bezpłatnym radiem dla wszystkich. Dołączając do grona patronów i matronek, możecie nie tylko wesprzeć radio, ale też dostawać wyjątkowe upominki, pocztówki, płyty, breloki, możliwość zaprezentowania utworów, współprowadzenia audycji, a nawet sesję zdjęciową. A teraz rozsiądźcie się wygodnie, za chwilę playlista przygotowana przez tych, którzy są z nami najbliżej. Dziękujemy, że tworzycie to radio razem z nami.

Wytoszczę nie daje też być. Zębnie chemiczny skład wytoszczu nie daje też być. Zębnie chemiczny skład wytoszczu nie daje też być.

0: Візьми хліб.
1: Візьми хліб.

0: na spacer po jazzie i okolicach. W jazzówkach zaprasza Marta Goluch.
1: Dobry wieczór w jazzówkach. Przy mikrofonie standardowo i tradycyjnie Marta Goluch. Standardowo i tradycyjnie, choć ostatnio nieco tygodniowo, a co dwa tygodnie, z góry przyznaję Wam się bez bicia, że ostatni czas jest niezwykle u mnie zapracowany i zajęty ze względu na powinności studenckie. Natomiast myślę, że dlatego właśnie zdecydowałam się, żeby tematem przewodnim dzisiejszego odcinka było coś związanego właśnie poniekąd z tą zajętością, ale też z naszą codziennością. A także temat, który jest mimo wszystko bardzo literacki, bardzo muzyczny, no i po prostu bardzo ludzki. No bo wszystko we wszechświecie zaczyna się od kawy. Bo kawa w piosenkach prawie nigdy nie jest tylko kawą. Czasem jest pretekstem do spotkania, czasem eleganckim alibi dla tęsknoty. Czasem znakiem, że noc była za długa, a serce znowu sobie coś wymyśliło. A czasem po prostu pachnie rozmową, miastem, stolikiem, gdzieś przy oknie albo w rogu sali. No i kimś, kto miał wpaść tylko na chwilę, a został w naszej głowie na znacznie dłużej. Dzisiaj będziemy więc pić kawę na różne sposoby. Trochę jazzowo, trochę filmowo, trochę retro, ale przede wszystkim z uśmiechem. Natomiast mimo wszystko pojawią się też wątki i taki posmak niedopowiedzenia. Bo jak wiadomo, najlepsze rzeczy rzadko bywają podane od razu. Kawa zresztą też. Są pewne rytuały nawet jej parzenia. Ja wybredna za bardzo nie jestem, ale ostatnio wyciągam swojego French pressa i kawę właśnie w ten sposób sobie parzę i taka jest właśnie moja ulubiona. I trochę ta kawa przyszła do mnie z odwilżą, z wiosną. I właśnie o tym teraz piosenka. Piosenka, która ma w sobie coś z pierwszego oddechu po zimie i pierwszego łyku czegoś ciepłego, kiedy świat jeszcze się do końca nie obudził. Coffee Experiment i Odwilż.

To była taka kawa jeszcze przed kawą, Coffee Experiment i utwór Odwilż. Taki moment, kiedy woda dopiero zaczyna szumieć w czajniku, myśl wraca na miejsce, a człowiek powoli przypomina sobie, że jednak ma dziś do przeżycia cały dzień. A teraz przechodzimy do klasyki. I to klasyki, która w tekście zdecydowanie nie bawi się w subtelności. Black Coffee. Black Coffee w wykonaniu Ellie Fitzgerald, wielkiej pionierki jazzu wokalnego, ale też mistrzyni skatu. Black Coffee, myślę, że szczególnie w jej interpretacji, nie opowiada o przyjemnym poranku i takiej ładnej filiżance do zdjęcia wrzuconego z kawiarni na relacje w medium społecznościowym. To jest kawa samotności, kawa bezsenna, kawa oczekiwania. Taka, którą pije się bardziej z potrzeby serca niż z potrzeby zaspokojenia poziomu kofeiny. I taka, która stoi na stole obok kobiety siedzącej samej ze swoimi myślami. Kobiety, która wcale nie udaje, że ta kawa smakuje szczęściem. Ella Fitzgerald i Black Coffee.

po takiej czarnej kawie trudno od razu wrócić do lekkiej konwersacji. Ella Fitzgerald wprowadziła nas właśnie, chciałabym powiedzieć, że w czarny humor, ale jednak nie jest to zbyt humorystyczny utwór, jakby się tak głębiej zastanowić i tak dotrzeć do tych fusów na dnie filiżanki. To nie była taka kawa do ploteczek, a raczej do patrzenia samotnie w okno i do monologów, których właściwie nikt nie podsłucha, choćby siedział stolik obok. Ale kawa ma też drugą naturę. Jak wiemy, potrafi być lekka, wręcz roztańczona, niemal kokieteryjna. Potrafi podróżować, mieszać języki, rytmy i wyobrażenia. I nie mówię tu o różnych miejscach, skąd kawę sprowadzamy. Chociaż też są fani kawy bardziej brazylijskiej, inni tej afrykańskiej i to też tych konkretnych regionów. Ale ta kawa, którą teraz Wam zaserwuję, będzie po prostu uśmiechnięta, rozbujana, i z tekstem, który traktuje kawę jak taką małą, światową przygodę. Bo każdy łyk kawy potrafi nas też zabrać do miejsc, które sobie wyśnimy. Na przykład w noc wcześniej, przed tym porankiem, kiedy kawę przychodzi nam konsumować. To co? Frank Sinatra zabiera nas teraz w wspaniałą przygodę wraz z utworem The Coffee Song.

I to jest, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, właśnie piękne, że przed chwilą była kawa samotna i czarna jak noc po jakiejś złej wiadomości. Mówię oczywiście o tej kawie z Ellą Fitzgerald i jej Black Coffee. A teraz z kolei zrobiła się niemal taneczna, egzotyczna i z takim wdziękiem oraz przymrużeniem oka, którego wcześniej nie udało mi się wydobyć, choć tak bardzo chciałam o czarnym humorze porozmawiać. Tutaj z kolei mamy kawowy humor, ale taki bardzo smaczny. W piosenkach kawa potrafi więc zmieniać charakter szybciej niż my przed pierwszym i drugim łykiem. Ale teraz, proszę Państwa, po tych wszystkich klasycznych odniesieniach skręcimy znowuż w nawiązaniu do Odwilży, która otwierała dzisiejszą audycję, na nasze podwórko, bo po Sinatrze aż się prosi, żeby pokazać, że po polsku też można o kawie mówić stylowo, z klasą i w bardzo smakowitym retroszynycie. Jazz band Młynarski Masecki i ich Czarna Kawa.

stawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Życie na dansingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas.

0: czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dansingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir.
1: I znów mamy czarną kawę, ale tym razem nie tę nocną i samotną, tylko bardziej miejską, sceniczną. Jakby ktoś postawił ją na stoliku w lokalu, gdzie wszystko trochę gra. Spojrzenia, żarty, gesty, ton głosu, przybrudzony nieco łykiem kawy. A skoro ta kawa stoi już na stoliku, to wypada rozejrzeć się za samą kawiarnią, za samym miejscem wypicia tego fantastycznego napoju, bo teksty o kawie bardzo szybko stają się tekstami o ludziach, o tym, kto przychodzi, kto siada, kto patrzy, kto czeka, kto udaje obojętność, a kto od początku przyszedł tu nie tyle na kawę, ile po całą historię, która unosi się nad filiżanką. Był młynarski, co prawda nie Wojciech, a syn Jan. Więc mimo wszystko po nitce do kłębka można by było powiedzieć, że teraz to poetycki pomost do kabaretu starszych panów, pana Przybory w warstwie lirycznej i pana Wasowskiego w warstwie muzycznej, w wykonaniu naszej finezyjnej kawoszki Kaliny Jędrusik, a utwór ten to W kawie ręce sułtan.

Ja zawsze, gdy śpiewałam ten utwór w kawiarence Sultan, to zawsze się zastanawiałam, dlaczego ta róża jest żółta. Przecież żółta róża to jest symbol zdrady. I tak mi się to wszystko nie kleiło, że powoli zaczęłam wątpić w symbolikę koloru kwiatów, a szczególnie róż, bo jak wiemy, w różach wybierać można naprawdę do wyboru, do koloru. Ale tutaj tym najważniejszym akcentem była nie tyle co róża, a właśnie kawiarenka. Czyli jedno z tych słów, które natychmiast uruchamiają obraz: mały stolik, lekki półmrok, ktoś poprawia rękawiczkę, ktoś inny mówi o czymś błahym, a tak naprawdę chodzi o sprawy śmiertelnie poważne. Czyli krótko mówiąc, klasyka relacji międzyludzkich. Po całej tej kawiarnianej oprawie schodzimy do teraz rzeczy najważniejszej, a więc do samego sedna sprawy. Już nie kawiarenka, nie atmosfera, nie dekoracje, tylko filiżanka kawy. I znowuż poetycko można by nawiązać do tego, że skoro młynarski, skoro przybora, to teraz czas na osiecką, ale tym razem Was zaskoczę, bo będzie to piosenka osieckiej z muzyką Krzysztofa Komedy, ale bez słów. Filiżanka kawy. Mała rzecz, a ile potrafi pomieścić? W tekście osieckiej jest to: biedna ta miłość cała się zmieści w filiżance kawy. Miłość, poranek, rozmowa, flirt, a czasem całe nasze życie w pigułce. W instrumentalnej wersji filiżanki kawy Piotr Schmidt.

Komeda's Songs Without Words, czyli ostatnia płyta Piotra Schmidta wraz ze wspaniałymi muzykami Minusinelu, Grzech Piotrowski, Paweł Tomaszewski, Michał Barański i Sebastian Kuchczyński. Właściwie tych trzech ostatnich to już stali członkowie zespołu Schmidta. I tak jak sama nazwa wskazuje, Komeda's Songs Without Words, Filiżanka Kawy, to piosenka z komedowską muzyką stworzoną do słów Agnieszki Osieckiej, które tym razem nie wybrzmiały, ale zostały, myślę, że wyjątkowo trafnie oddane w muzyce i w świetnej aranżacji schmidtowskiej. A przed nami, od tej filiżanki kawy, zmierzamy teraz w kierunku czegoś znacznie większego, bo piosenki o kawie mają to do siebie, że zaczynają się od drobiazgu, a kończą na czymś właśnie bardziej poważnym, większym. Filiżanka okazuje się tym pretekstem do całej opowieści. Łyk kawy staje się nastrojem, a zwykły aromat nagle przypomina, że człowiek jest istotą zbudowaną z rytuałów, ze wspomnień, no i też drobnych uzależnień, ale nie tylko od kofeiny, spokojnie. A mówię o tym dlatego, że kawa pojawi się teraz jeszcze bardziej bezpośrednio. Właściwie bez ozdobników, po prostu w samym tytule. Jakby ktoś wiedział, że nie trzeba niczego dopowiadać, bo to jedno słowo i tak uruchomi całe domino zmysłów. Przed nami coffee, ale będzie to utwór, że tak powiem, polskiego zespołu The Ansimons we współpracy z Nikolą Kołodziejczykiem i Cozy Sessions Quartet. Posłuchajmy tej coffee.

Czasem wystarczy jedno słowo, żeby zbudować całą scenę. To tak jak z tym łykiem i nastrojem, atmosferą. Kawa jest właśnie takim słowem, ponieważ natychmiast uruchamia w nas skojarzenie semantyczne z wnętrzem. Słyszymy filiżankę odstawianą na spodek, czy łyżeczkę, która uderza o rant. Czujemy, że za chwilę ktoś wejdzie, albo przeciwnie, właśnie ktoś wyszedł i zostawił po sobie niechcianą ciszę. I może dlatego teraz tak dobrze pasuje mi tutaj utwór Calling You, bo to jest już inna opowieść o kawie. Bardziej filmowa, bardziej samotna, znowuż nawiązanie do Ellie Fitzgerald, bardziej rozciągnięta też w czasie, taka, którą pije się patrząc na drzwi w oczekiwaniu. Kawa, w której, gdy ją mieszamy, to tkwimy w takim zawieszeniu między jednym a drugim słowem. Javetta Steele teraz przed nami w utworze Calling You z filmu Baghdad Cafe.

Drogie i drodzy, czas na finał. Po tylu kawach wypitych w samotności, w klubie, w kawiarni, w pamięci, w filmie, na koniec dostaniemy jeszcze coś zupełnie świeżego. Bo kawa w muzyce wcale się nie kończy i nadal inspiruje, nadal kusi autorów i autorki, nadal staje się językiem do mówienia o tym, co codzienne, a jednak po prostu bardzo nam bliskie. Na finał dorzucam więc najnowszą piosenkę Martyny Smerk, Kawa. Singiel pojawił się pod koniec kwietnia jako zapowiedź debiutanckiego albumu Ziarnko, którego premiera została zapowiedziana już na 9 maja. Myślę, że ta kawa będzie dla Was zdecydowanie energetyzująca. Nie zachęcam co prawda do spożywania kawy o godzinie 19, ale kto wie, czeka Was jeszcze audycja Mary zimnym uchem, więc może warto się nastroić jeszcze na kolejne godziny słuchania jazz kultury dzisiaj i tę kawę spożyć. Ale z pewnością, ja może nie, ale zachęci Was do tego właśnie Martyna Smerk. I tutaj tylko dopowiem w kontekście symbolizmu, który często poruszam, że sam tytuł płyty jest piękną klamrą, bo od filiżanki kawy wracamy już do źródła, do ziarnka, do początku smaku, zapachu, wszystkich innych zmysłów, które pobudza, no i całej naszej dzisiejszej opowieści, którą kawa niesie ze sobą od pierwszego łyku. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie z kawą, przy kawie i o kawie w piosenkach, tekstach, no i oczywiście w jazzówkach. Do usłyszenia mam nadzieję za tydzień, a jak nie to za dwa, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Zapraszam na kawę. Do usłyszenia.

0: przez kulturę.
1: Mery zimne. Zimnym uchem.
2: Mery Zimne, Jazz Kultura. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dziś kolejne rozdanie, wydanie audycji Zimnym Uchem, w którym, no właśnie, zamiast przeglądu płyt będzie spotkanie z gościem. Wracamy do naszej tradycji, w której mieliśmy małą przerwę. Tym razem Tomasz Chyła. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Mery.
2: Tomasz Chyła, człowiek w sumie wielu talentów, bo nie tylko skrzypek. No i właśnie, nie tak dawno ukazała się kolejna płyta Twojego składu, Twojego kwintetu. Kolejna już szósty album studyjny. It's not a fake, it's a replica. No i w sumie o tym albumie sobie porozmawiamy. Ten album, co nas bardzo cieszy, ukazał się też pod patronatem Jazz Kultury. To jest coś też bardzo takiego miłego. Tomek. Jesteś po premierze już w sumie wspaniałym miejscu, bo w klubie Żak i podczas festiwalu Jazz Jantar te emocje już się jakoś ułożyły, no bo to jednak sam zresztą o tym mówiłeś, pisałeś w mediach społecznościowych, no, że to było coś, to było przeżycie.
3: No, nie będę ukrywał, że czekaliśmy na ten koncert z utęsknieniem, ponieważ po pierwsze nagraliśmy tą płytę w zeszłym roku w wakacje. Po drugie, po takiej dużej trasie koncertowej wrześniowej, kilku koncertach sporadycznych w zeszłym roku, mieliśmy taką małą przerwę w koncertowaniu, tak więc każdy był bardzo mocno nawuzowany i nienagrany tym co przygotowywaliśmy w zeszłym roku, tak więc no, było pięknie. Ja w ogóle uwielbiam klub Żak. To się na pewno wiąże z jakąś nostalgią, pierwszym festiwalem Jazz Jantar, na którym byłem. Jako w ogóle taki pretendent wówczas do bycia muzykiem, jeszcze nie znający się w ogóle na muzyce jazzowej. No i tak pierwszy raz w ogóle w moim życiu tak wykorzystałem ten koncert w pełni. Jakby, może nie wykorzystałem, ale To był taki Jazz Jantar w pełnej krasie, bo graliśmy już na Jazz Jantar w pandemii, ale wiadomo, że to wtedy była 1/4 sali, trochę w ogóle w ten świat był trochę taki dziwny wówczas i jakby nie przyjąłem tego chyba tak w pełni, tak, dlatego tym bardziej cieszy to, że na nasz koncert był sold out, miło się zrobiło, że ludzie, którzy nie dostali biletów, przychodzili do nas do garderoby i prosili o pozwolenie na wejście na koncert, tak więc no, było naprawdę fajnie.
2: To rzeczywiście dużo mówi też o tym, jakie znaczenie ma zespół. No właśnie, w rodzimym swoim mieście to jest chyba też takie, niektórzy muzycy tak mówią, że to jedno z największych wyzwań właśnie w rodzimym mieście zagrać dla tej publiczności, którą znamy, nawet jeżeli to jest no właśnie to znanie tylko z widzenia.
3: Tak, zgodzę się z tym, ale jest to takie miłe uczucie. Ja w ogóle jestem teraz po takich przemyśleniach w niedawnym czasie na temat tej naszej społeczności muzycznej Gdańska, że to jest, o tym się dużo mówi, że nasze środowisko jest dosyć wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, ale to jest też takie fajne, że my jesteśmy sami dla siebie tacy wyjątkowi. Ja nie czuję tego, wyjeżdżając w inne miejsca Polski, poznając się z kimś. Oczywiście w Polsce jest wielu wspaniałych muzyków, ale to, w jaki sposób my siebie nawzajem traktujemy i to, w jaki sposób siebie wspieramy, wydaje mi się, że jest w jakiś sposób unikatowy. Nawet w jakichś tam czasami może niesnaskach personalnych albo subiektywnym ocenianiu niektórych osób, i tak wydaje mi się, że w tym wszystkim jest taka radość, jeżeli ktoś robi coś nowego, ktoś tworzy i komuś po prostu dobrze idzie, więc tym bardziej cieszyło mnie to, że na koncercie pojawili się i moi starsi koledzy muzycy i moi przyjaciele, jak również moi studenci, no i oprócz nich wspaniała gdańska publiczność, dlatego no, w Gdańsku się gra jak po prostu w najlepszym miejscu na świecie.
2: To znaczy, że rzeczywiście w tym Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście, ta społeczność jest. Społeczność muzyczna, no w tym wypadku taka bardziej jazzowo improwizowana scena tutaj wchodzi w grę. Chociaż, no właśnie, ja nie wiem, to się tam zaciera. Czy masz jakieś spostrzeżenia na ten temat?
3: Wydaje mi się, że to, że nie ma czegoś takiego, że ta muzyka się nie przenika. To się zawsze przenika. Ja w ogóle moim studentom cały czas podkreślam to, że ja bardzo lubię opowiadać o tym graniu kolektywnym, o improwizacji kolektywnej i czasami studenci myślą o tym, że ja mówię o free jazzie, o jakimś graniu bez żadnych założeń, a tak na dobrą sprawę dla mnie i free jazz, i muzyka mainstreamowa, czy muzyka taką, jak ja prezentuję z moim zespołem, to jest wszystko oparte o to samo, o ten kolektyw, o znalezienie wspólnego brzmienia i wydaje mi się, że to jest takie jednoczące to społeczeństwo. My poszukujemy po prostu jakiś własny kierunku, własnego brzmienia w tych zespołach, które się tworzą w Trójmieście. Wydaje mi się, że trochę pomimo tego, że i tak gdzieś ta jazzowość skłania się ku projektom, ku uciekania do innych ciekawych rzeczy, to i tak jest taki dosyć mocny core tego wszystkiego związany z graniem razem i dbaniem o sound każdego zespołu.
2: To jest rzecz, na którą zwróciłam uwagę, kiedy gdzieś tam zaczynałam trójmiejską scenę poznawać. To było już rzeczywiście bardzo, bardzo dawno temu. Początki wielu zespołów, z których no, większość już pewnie nie istnieje, a niektóre już przybrały nową formę. W sensie tu się uśmiecham, na przykład wspominam Algorytmy z tych bardziej takich nośnych. No i właśnie z kim bym nie porozmawiała, to właśnie padały te słowa o takim otwartym, wspierającym się środowisku i o tym, że Wy po prostu, no nie wiem, lubicie ze sobą grać, robicie to pewnie często, na tyle oczywiście, na ile już teraz czas pozwala i cały czas się wymieniacie, stąd też, no właśnie, powstają coraz to nowe konfiguracje, często niektórzy dziennikarze z innych stron Polski mylą te nazwy, bo skład osobowy jest podobny, ale kolektyw już inny, więc ten rys właśnie taki środowiskowy i taki wspierający, to mam wrażenie, że rzeczywiście od no już długiego czasu, że to funkcjonuje, że to jest rzeczywiście prawda, skoro tak wiele osób o tym mówi. No i to się czuje chyba, będąc tam u Was.
3: No tak jak wspomniałem, no to jest jakaś, nie wiem, może to ja jestem taki jakiś trochę niezrównoważony na punkcie tego, co się dzieje w Trójmieście, bo po prostu naprawdę uważam, że to jest jakaś magia, ale ja miałem ostatnio okazję nagrywać płytę z Magdą Kuraś. Od 2 lat gram z nią razem w zespole. Może to dziwnie zabrzmi, bo ja też nie jestem jakiś tutaj bardzo dojrzały peselowo, ale no jakby to są ludzie często 10 lat młodsi ode mnie, tak może powiedzieć trochę drugie pokolenie po nas na Akademii Muzycznej. No ale właśnie tak sobie nagrywaliśmy tą płytę. Świetnie się w ogóle czuję z tymi ludźmi, jakby w ogóle nie ma żadnej takiej bariery pomiędzy nami i wydaje mi się, że to jest właśnie związane z tym, że ci ludzie się jakby dobrze odnaleźli też w środowisku trójmiejskim. Ja pamiętam taką, moje pierwsze wspomnienie w ogóle z wyjścia na scenę, to był gdzieś tam rok 2008, kiedy pojechałem na jam session do Gdyni, do takiego bardzo kultowego już miejsca, Trójmieście, które się nazywa Blues Club. Tam były co środę, pamiętam, jam sessions. I Przemek Dejakowski wówczas, no ja kompletnie nikogo nie znałem. Ten jam session wtedy, pamiętam, prowadził Janusz Mackiewicz. Ja przyjechałem z takim moim drugim kolegą, gitarzystą, kompletnie zielonym. Nawet grać chyba jeszcze wtedy nie za bardzo umieliśmy, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Przemek Dejakowski po prostu z takim dobrym sercem, z takim ciepłem do nas się odniósł, jakbyśmy się po prostu znali od po prostu zawsze. I tak nas ciepło przyjął. Pan, nie zapomnę tego, że to dla mnie było takie wyjątkowe, że ja jakby nie zaznałem takiego w ogóle od nikogo jakiegoś strasznego naznaczenia albo oceniania. Ogólnie zawsze się oceniamy, no bo tak jest, my jesteśmy ludźmi, każdy lubi sobie tam coś pogadać, coś powiedzieć, ale no mówię, z Magdą Kurasiem nagrywaliśmy też płytę, to na przykład no, miałem okazję spotkać się na dłużej z Michałem Janem Cisielskim, z którym też na co dzień teraz nie mam okazji się widywać, a znamy się bardzo dobrze ze studiów. No, super, bardzo się cieszyłem. No, jak widziałem, że akurat niefortunnie Irek Wojtczak dostał nominację do Fryderyk, to też się strasznie ucieszyłem, bo to jest świetne. Jakby, no, w ogóle na każde takie ruchy moich znajomych, moich kolegów, w ogóle tego środowiska muzycznego, no się cieszę. To, że Nene Heroin teraz w ogóle wyprzedają salę jako zespół ocierający się już poza tą branżę jazzową, ale cały czas o nią. Wydaje mi się, że do końca życia będą skazani na to, że będą porównywani do jazzu. No, ale to jest wyznacznik, że są słuchalni, więc no super w ogóle. Ja myślę, że mam nadzieję, że większość osób, o którym się myśli, i tak też czuję, więc jeżeli mówiąc o tym środowisku jazzowym, to naprawdę to jest wyjątkowa sytuacja.

0: Masz takie poczucie, obserwując to środowisko, to co robią Twoje koleżanki, Twoi koledzy, skoro już tak na chwilę dłuższą zatrzymaliśmy się przy środowisku trójmiejskim, że w tym środowisku, na tej scenie jakby znowu tak buzuje, że jest jakiś twórczy taki ferment, bo no było tak, że po tym okresie jasu, no jednak to trochę tak przygasło, naturalnie też ta energia musiała na chwilę, nie wiem, opaść i no, powiedzmy, że przez jakiś czas była jakaś taka, jakiś rodzaj stagnacji. Natomiast no, od lat dzieje się.
1: Tak, oczywiście. Ja też zawsze mówię, że nie zapominajmy też o tych, którzy w okresie tego jasu nie grali jasu. I w tych latach 90. 2000 też nagrywali znakomite płyty zresztą. No, ale to środowisko było po prostu mniejsze. Może dlatego, mówi się o tym, że nie było tak, tak tętniące życiem, tak? Bo przyszli Dominik Bukowski i Sławek Jaskółkę, no i sam Leszek Możdżep, tak? No to są ludzie, którzy w tych latach też tworzyli wielu znakomitych muzyków, w którym mieście wówczas mieliśmy. Ale wydaje mi się, że razem z otwarciem tego kierunku jazzu na Akademii Muzycznej, co też może niektórym się wydawać takie bardzo też błahe. O, otworzyli Akademię Muzyczną, czyli powinien u nas być jakiś taki bardzo akademicki jazz muzycznie, a to wszystko w ogóle poszło w inną stronę. Naprawdę tutaj jest mnóstwo wariatów, mnóstwo przyzwolenia na wszystkie takie ciekawsze rzeczy. Wydaje mi się, że to też wtedy, jak my studiowaliśmy, to był taki pierwszy boom, a teraz to znowu narasta, tak? Tylko pamiętam, że jak za naszych czasów zespół Sextant wydał płytę pierwszą, to było coś takiego, że kurczę, to jednak można, że studenci wydają płytę, to nie jest jakaś mityczna sytuacja, że to jest coś niemożliwego i algorytm poszedł za ciosem, ja poszedłem za ciosem, Michał Jan w Quantum Trio, więc jakby no wtedy to tak ruszyło, a teraz mamy no już kolejną jakby można powiedzieć dekadę, tak, jakieś zespoły typu Klawo, Artificial Alice i wielu innych znakomitych muzyków, Śmiarski, z którym gram, czy u Magdy, czy w Hier. Więc no dzieje się, no jest, to wszystko przenika, ludzie chodzą na różne koncerty, ludzie jarają się różną muzyką, tak. Czasami może brakuje ja po prostu zauważam to, że nie ma już takiej zajawki na to, na co my byliśmy zajawieni, nie wiem, na to, że graliśmy standardy i po nocach tułaliśmy się po Gdańsku, chodząc od domu do domu i słuchając płyty winylowe Coltrane'a czy Milesa Davisa, bo to też było znamienne, ale może tak musi być. Też jakby tego nie staram się jakby nie deprecjonować. Niemniej jednak no dzisiaj też właśnie myślę, że jest taka rozmowa w kuluarach akademickiego jazzu, że jest zbyt może duże przyzwolenie na to, że dzisiaj wszystko się określa jazzem. Że wystarczy, że ktoś powie, że gra wolną muzykę, już jest jazzową sytuacją. Ja do końca też nie jestem taki zero-jedynkowy, bo też uważam, że nie wystarczy wziąć instrument do ręki i zagrać impro. Też jakby ta samoświadomość jest fajna. W ogóle dzisiaj przed rozmową z Tobą wyświetliła mi się reklama Off Festival, gdzie Artur Rojak odpowiadał na pytanie, co wyróżnia muzyków jazzowych od innych muzyków. No jest zawsze to stwierdzenie, że no wykształcenie, umiejętność grania na instrumentach, tak? To jest jakby, to jest ta sytuacja, która według mnie, no my jesteśmy o krok dalej od ludzi, którzy na przykład bardziej amatorsko zaczynają grać muzykę, tak? Czasami u nas szybciej przebiega proces twórczy, tak? To nie jest świetne szukanie, może dlatego my nie musimy siedzieć miesiącami w jakichś tam studiach nagrań i kreować, chociaż czasami też by się przydała ten czas na to wszystko, ale jeżeli ktoś przyniesie dobry pomysł i zespół jest zgrany, tak jest przynajmniej w moim zespole, tak? No to jest, to idzie, to wszystko idzie. Jeszcze kreatywność ludzi, z którymi gram, jest tak na tak wysokim poziomie, że ta muzyka się sama wyłania.
0: Tak, to wykształcenie rzeczywiście jest tu bardzo ważne. Ja kiedyś tak sobie myślałam, że jednak z tego środowiska jazzowego, mówiąc tutaj o akademii, tych ludzi, którzy wychodzą z akademii, jazzmenów, jazzwomen, no to jednak to jest to środowisko, które jest najlepiej przygotowane, ma po prostu największy zasób środków, wiedzy, jeżeli to połączyć rzeczywiście z kreatywnością, otwartością, jakimś poszukiwaniem, na to, żeby w zasadzie robić w muzyce wszystko i uzupełnia w sumie te luki, to już widzimy od lat, uzupełnia te luki na scenie. Jak sobie zaobserwujemy, gdzie ci, no właśnie, tak zwani jazzmeni, gdzie oni się pojawiają, w jakiej muzyce, z jakimi artystami. Oni w zasadzie się rozlewają na wszystko, co się dzieje na tej scenie muzycznej. Klasycy oczywiście to jest ten drugi kierunek, który ma to solidne wykształcenie, natomiast tutaj jakoś rzadziej to się tak przenika i wychodzą z tej, powiedzmy, swojej bańki, która też jest niezwykle obszerna i to w ogóle inny temat. No ale rzeczywiście, to jazzmeni stanowią to chyba najbardziej, największe i najbardziej podstawowe zaplecze do w ogóle robienia dobrej muzyki, muzyki na poziomie, jakakolwiek by ona nie była, tak sobie kiedyś właśnie myślałam.
1: No, nie patrząc zbyt daleko, na własnym podwórku, Maciek Milewski, tak, mój kolega z roku ze studiów, który wymyślił swoją kreację jako Milo, po czym dopełnił ją w swojej głowie i zaczął zupełnie coś nowego, tak, Cinnamon Gantz. I właśnie dzięki takim ludziom, no, my mamy tak szerokie spektrum w ogóle postrzegania nas, tak? Ludzie, którzy grają w wielu składach z muzykami popowymi, czasami dzisiaj też w szeroko widzianej alternatywie. Jak widzę moich kolegów, koleżanki ze studiów grających, nie wiem, z Ralfem Kamińskim, z Kasią, z Dawidem Podsiadło, no to znaczy, że to nie jest taka zero-jedynkowy tak, kierunek, gdzie my tutaj się tworzymy. W ogóle też to jest kolejny element, o którym ja bardzo często rozmawiam w ogóle z młodszymi studentami czy kolegami na temat tego rozmyślania na punkcie umiejscowienia siebie na mapie czasu za kilka lat, tak, co się wydarzy. Jakby, ja też akurat okres studiów wspominam wybornie, to był jeden z najlepszych w ogóle etapów mojego życia. No miałem dużo szczęścia, ale miałem też dużo takiej afirmacji w sobie, że ja sobie wmawiałem, że tak ma być i tak udawało mi się te rzeczy zrobić po prostu, które chciałem. Ale no niektórzy zaczynają studia i kończą je, jest koniec jakby sytuacji, tak? Więc jakby nawet jeżeli ktoś jest świetnym muzykiem, to zakończa wtedy swoją karierę. Ale takie myślenie do przodu, tą kreatywność jeszcze trzeba też jakby wykorzystać w taki sposób trochę pozamuzyczny, tak? Że trzeba trochę siebie odnaleźć w tym wszystkim, czasami trzeba trochę porozpychać się. Tak to wygląda według mnie.
0: Mery zimne. Zimnym uchem. Wspomniałeś o swoich studentach, swoich uczniach. No właśnie, ty uczysz. To jest też duża odpowiedzialność, ale pewnie też duża frajda obserwować rozwój tych młodszych, czerpać też pewnie od nich jakieś inspiracje.
1: Oczywiście, że tak. Od momentu, kiedy Krzysiek dołączył do mnie do nas zespołu, to jest po prostu ciągła wymiana w ogóle jakichś nowych spostrzeżeń. To jest w ogóle spojrzenie oczami młodszych kolegów na to, co się dzieje dzisiaj na świecie, tak? A idąc dalej, już jakby Krzysiek już jest starszy, a teraz ja mam do czynienia z praktycznie no, 16 lat młodszymi ode mnie już ludźmi na studiach i to jest kolejna jakby inna generacja już. Ale tak jak wspomniałeś, ja bardzo, bardzo doceniam to, że mogę popracować z ludźmi, którzy już mają jakiś koncept, mają w ogóle też jakiś warsztat. Czasami trzeba im pomóc w tym, żeby dostrzegli w sobie jakieś takie wartości, o których nawet nie mają świadomości na ten temat. No i taka ogólna praca z takimi ludźmi daje mi dużą radość. To jest fajne spotkać się z ludźmi, którzy są też zajawieni na muzykę, z ludźmi, których ja mogę czasami jeszcze bardziej zajawić. I cieszy mnie to. Naprawdę bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię tą pracę pedagogiczną. Jest to taka rzecz, która fajnie wyważa tą strefę koncertowania. Też trochę tak uspokaja ten wir, który się dzieje wokół tego wszystkiego koncertowego.
0: Dzieje się dużo i pewnie dziać się będzie coraz więcej, bo rzeczywiście ty bardzo dużo robisz, no, w trochę jednak różnych dziedzinach, obok swojego składu. gdzie teraz pewnie dużo będzie, mam nadzieję, jest i będzie dużo tych grań z nową płytą. Jest Hier, no to kolejny zespół z przyjaciółmi, ale z tych zupełnie, no trochę innych jednak obszarów jest Art and Voices. Prowadzisz też chóry, jesteś chórmistrzem. No bo to nadal przecież też jest jakby aktywna część Twojej działalności. No i plus jeszcze ta edukacja, to jest bardzo dużo na co dzień różnych dziedzin, które trzeba połączyć.
1: Tak, ale też już w tym momencie jestem po takim dłuższym okresie rozmyślania na temat tego, co się dzieje wokół mnie. Jestem też, nie boję się już tego powiedzieć, no jestem na etapie trochę skracania tych wszystkich działalności, tak? Już raz, że trochę nie mam już po prostu na niektóre rzeczy czasu. Po drugie, niektórych rzeczach już stanąłem przy murze i stwierdziłem, że ja tego muru nie przepchnę. A po trzecie, chciałbym się tak w pełni skupić na tych moich życiowych projektach, tak? To jest właśnie Tomasz Quintet, to jest zespół Hier, który założyłem. No i Art and Voices. Art and Voices, tak na dobrą sprawę, jest już jedyną taką odnogą tej działalności kuralnej, z którą mogę powiedzieć, że jestem tak na 100% związany. Więc to jest jakby ta sytuacja, w której też, która też pochłania bardzo dużo czasu, bo Art and Voices stało się taką już małą firmą. To nie jest mój zespół, to jest zespół 8 osób, więc każdy musi o tą firmę dbać. Rzeczywiście, tak jak zrobiłem sobie też 1 stycznia, bilans zeszłego roku, no to rzeczywiście koncertów z Art and Voices śpiewam rocznie bardzo dużo i to chyba więcej za granicą niż w Polsce. Dodatkowo właśnie, jak mówię, kwintet, Hier, na którym bardzo mi zależy i zostawiłem sobie to poletko na tą odnogę edukacyjną. Jeszcze znajduję czas na popracowanie też z jeszcze młodszymi ludźmi, bo prowadzę też zajęcia z improwizacji w ogólnokształcącej szkole muzycznej w Gdańsku, ale też mam świetnych uczniów i świetnych uczniów w liceum takim ogólnokształcącym. To jest też fajne, że można popracować z dzieciakami nie muzycznymi, tylko z takimi, którzy sobie przychodzą, chcą sobie pogadać z tą muzyką. Ja im pokazuję jakieś dziwne rzeczy. Niektóre się jarają, niektóre nie, jak to młodzi ludzie. Tam też prowadzę chór żeński, więc to jest też taka fajna wymiana jakby doświadczenia. To jest fajne, dzisiaj już spoglądam na to, że to jest też, widzę, że to jest fajne dla tych dzieciaków, że przyjeżdża do nich pan, który koncertuje, który wyjeżdża gdzieś tam. Też jest to taka jakaś tam mikropodjarka, że tutaj pan od muzyki był miesiąc w Azji na tournée jazzowym i teraz wraca do nas. Fajnie, to jest super.
0: No i to jest jakby bardzo, bardzo cenna rzecz z perspektywy tych ludzi, bo być może nikt nie pokazałby im takich rzeczy w takim wieku. Nie każdy wywodzi się z rodziny muzycznej, nie każdy ma kogoś, kto ma zajawkę i mu coś pokaże i być może właśnie, no właśnie kształtujesz jakoś ich przyszłość. To mówię o tych takich ogólnych zajęciach po prostu w szkole. Natomiast no właśnie te zajęcia z improwizacji, kolejna hipercenna rzecz. Ja pamiętam, jak sama chodziłam do szkoły muzycznej i w ogóle nie rozkminiałam takich rzeczy i nie miał nam kto, zresztą nikt się tym nie przejmował, żeby cokolwiek pokazać, cokolwiek zrobić, a jak wywodzisz się z małego środowiska, to często no, nie masz takich możliwości. Teraz już masz jakby szeroki dostęp w internecie do wielu rzeczy, czy jeszcze większą ofertę koncertową nawet w małych miejscach. No kiedyś tak nie było jednak. Natomiast no, to jest hiper, hiper w ogóle cenna rzecz, jeżeli ktoś, kto się na tym zna, no po prostu cię tego uczy, no bo tego też się trzeba nauczyć.
1: No tak, ja też nie pochodzę z rodziny jazzowej, że tak powiem. W mojej rodzinie nie słuchało się muzyki jazzowej. I ja to poznałem wszystko dopiero w wieku 19-20 lat, ale chłonąłem wcześniej też od każdego taką jakby dawkę tej muzyki, muzyki, której nie znałem, tak? która do mnie trafiała. Więc dzisiaj tym bardziej, no, jak siadam za biurkiem nauczycielskim i mam coś powiedzieć o muzyce, a wiem też jeszcze w ogóle wiem z doświadczenia i bo każdy z nas był w tym liceum, wiem, jak trudno jest skupić na sobie uwagę nastolatków, którzy wiedzą wszystko najlepiej i uważają, że dorośli. Też byłem najbardziej dorosły w wieku 17 lat, ale no jak się puści im coś dziwnego, fajnego, to złapie się fokus na to, oni złapią fokus na to, co ty puszczasz, no to jest super, tak naprawdę serce się raduje. Nie? I jakby ostatnio właśnie miałem taką okazję i coś tam porozmawiać o Jakubie Józefie Orlińskim i o... Słuchaliśmy muzyki Ennio Morricone, mimo że oni w ogóle nie wiedzą, kto to jest, to oczywiście ten motyw z dobry, zły i brzydki wszyscy znają, bo to się przejawia w mainstreamie. Albo, nie wiem, jakieś głosy tybetańskie słuchaliśmy. No, jest dużo ciekawych materiałów, które im tam puszcza.
0: No to takiego pana czy pani od muzyki, to ja bym sobie życzyła, żeby takich osób było rzeczywiście dużo, dużo więcej.

0: Odeszliśmy na chwilę, ale ciekawą chwilę w różne inne tematy. Natomiast wracamy do Twojego kwintetu, bo to jest główny powód naszego spotkania. Dużo przeobrażeń, długa droga kwintetu. To jest taki kolejny nowy rozdział. Masz poczucie, że jakby coś nowego się tutaj otworzyło?
1: Wydaje mi się, że nowy rozdział to jest duże słowo. Wydaje mi się, że to jest bardziej kontynuacja. To jest, ja tą płytę traktuję jako kontynuację tego, co się wydarzyło po tych przemianach w 2020 roku. Była płyta Da Vinci, która była eksperymentalną płytą, bym powiedział, mimo że tam już były takie zalążki tego riffowego grania. To był też czas jakby poszukiwania siebie nawzajem z chłopakami. To był też czas, w którym ja wymyślałem w sobie w głowie jakieś dziwne, absurdalne rzeczy. Jakby myślałem, że będziemy w stanie po prostu zrobić z siebie Taylor Swift jazzu, sprzedawać się na każdych po prostu platformach muzycznych, bo trochę tutaj rocka będzie, i trochę jazzu, i trochę w ogóle jakiegoś ambientu, i trochę i eksperymentalnej muzy. No z tym Taylor Swift to może przesadzam, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Przy kolejnej płycie, przy tej Music We Like to Dance, to ja sobie chyba uświadomiłem po prostu, kim powinienem być jako lider, i to takie moje pierwsze twarde stanięcie na obu nogach i wzięcie wszystkiego do kupy, napisanie utworów, przemyślenie całej koncepcji, jak chcę to widzieć, do czego ten zespół ma dążyć. Bez żadnego takiego też jakby oczekiwania od chłopaków, że oni muszą coś wymyślać. No jakby to jest jakby bycie moim liderem, tak? Często się mówi, że ja fajnie potrafię tam w moim zespole to nie być liderem na scenie, ale być liderem właśnie takim poza tym. I to jest jakby, z czego się bardzo mocno nauczyłem. No i ta płyta jest jakby kontynuacją tego Music We Like to Dance. To są znowu moje pomysły. To jest na pewno płyta, która przyszła z inspiracji dotyczących wydarzeń muzycznych, w których brałem udział, między innymi właśnie Conceptus Fire i Madsem Gustafsonem, w ogóle poznania tych ludzi. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne też wydarzenie, jakieś takie, wydaje mi się, które jakieś takie piętno wywarło na moim postrzeganiu muzyki dzisiejszej. No i to jest, ta płyta to jest też po prostu pielęgnowanie tego, co mamy w zespole, tego, w czym najlepiej się czujemy, w czym najlepiej się bawimy. Nie powiedziałbym, że to jest jakby zmiana kierunku. To nie jest zmiana, to jest podążanie.
0: Zmiana zdecydowanie nie. Mówisz tutaj o tym, że w zasadzie to jest taki bardzo dojrzały etap dla Ciebie też jako lidera, ale w ogóle dla całego tego zespołu, który się dotarł po tych wielu różnych zmianach, no, z tymi największymi jakby instrumentalnymi, które wpływają jednak przecież na brzmienie zespołu i na myślenie o nim. Właśnie mówisz o tej dojrzałości, o tym, że wiesz, co z tym zespołem chcesz osiągnąć, gdzie wyjdziecie, co robi, po co jesteście w ogóle na scenie.
1: Tak, jak dzisiaj posłucham sobie pierwszej płyty, którą wydałem w 2017 roku, no to uśmiech się pojawia, ale pojawia się taka też świadomość, że my byliśmy wtedy bardzo młodzi. I mimo że my myśleliśmy, że jesteśmy jacyś tacy uwolnieni od jakichś ram, to tak naprawdę trochę byliśmy w tych ramach jeszcze. A dzisiaj pomimo tego, że ja piszę piosenki i zamknięte kompozycje, no to czuję taką wolność w tym wszystkim. Większą, że większa świadomość jest z nas wszystkich, tak? Co się dzieje, jak to ma zabrzmieć, i ta samoświadomość według mnie też ma ogromny wpływ na to, dokąd ja doprowadziłem moich kolegów i siebie samego.
0: Mówisz o tym od początku, jak wielką wartość i siłę ma właśnie kolektyw, i to, co robicie, to jest właśnie o tym kolektywie i o kolektywnym graniu. Co lubisz, cenisz w swoich kolegach, z którymi ten zespół, przyjaciołach, z którymi ten zespół tworzysz?
1: Co, no, chyba ostatnio najbardziej cenię to, że oni po prostu dalej chcą ze mną grać. Bo tak jak mówię, w naszym świecie polskim jazzowym bardzo trudno utrzymać zespół i ludzi. Ja też nie jestem jakby, nie byłbym obrażony na świat, jak ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, że niestety już zakończy współpracę, bo tak wiem, z czym to się je, a w zespole mam Emila, który ma w głowie potężne rzeczy, które też jest jakby

0: No i ci ludzie, naprawdę, nie ma takiego praktycznie koncertu, na którym byśmy razem nie zagrali, więc to jest, cieszę się, że zawsze oni potrafią znaleźć ten czas na to, co też świadczy o tym, chyba że lubią to robić. Wczoraj właśnie Emil widziałem, że wystawił takiego posta na Facebooku, że bardzo docenia to, że gra w zespole u mnie i jakby bardzo dużo się z tego nauczył, czerpie radość i tu muszę przyznać, że rzeczywiście Emil miał największe wyzwanie, tak? Bo przechodząc w 2020 roku do zespołu, no, my wtedy byliśmy na takim etapie w ogóle po płycie Circle Songs, to była płyta przecież taka bardzo otwarta, no i przyszły te wszystkie rockowo-riffowe zmiany i ja uważam, że Emil świetnie się w tym odnajduje, mimo że to nie jest taka przestrzeń, to nie jest łatwa przestrzeń, a Emil zawsze miał taki dar do tego, żeby potrafić się dopasować. Ale nie taki właśnie, to nie tak sidemańsko, tylko tak właśnie kreatywnie się dopasować do tego wszystkiego. Więc to jest wspaniałe, że ta nasza muzyka jest jazz rockowa, jest mocna, jest czasami nawet zahaczająca jakieś brzmienia heavy, ale ta trąbka nadaje takiego bardzo unikalnego brzmienia zespołu, tak? Nadaje tej takiej epickości, czasami orkiestracji jakiejś takiej w ogóle, pomimo że gramy tylko w 5 osób, ale no, bardzo się cieszę, że wszyscy razem gramy.
1: Praca nad w ogóle koncepcją całego tego albumu, nad stworzeniem kompozycji, to był długi proces, czy raczej taki strzał?
0: Nie, to był raczej proces, który wykonałem jako pracę. Po prostu założyłem sobie, że chcę nagrać płytę. I w okolicach zeszłego roku, maja, kwietnia, dałem sobie deadline na to, żeby napisać utwory. Ja taki jestem, to jest mój system pracy, że ja muszę mieć po prostu bata nad głową, żeby coś wykonać. Niektórzy się dziwią, bo rzeczywiście tych moich działań jest tak dużo, że ja tyle pracuję, ale rzeczywiście, że jeżeli coś muszę skończyć, to muszę mieć nad sobą bata. No i usiadłem, napisałem utwory. Dodatkowo Krzysiek przyniósł jeden utwór. To też jest piękne, tak, że jakby no, gość sam przynosi utwory na zespół w ogóle, nie? A jest w tym zespole, a cały czas gramy jako Tomasz Hartmintet, bardzo, bardzo też się z tego cieszę, to też świadczy o tym, że lubi z nami grać. No i ten proces był taki dosyć krótki, nawet powiedziałbym, że chłopaki byli trochę przerażeni, jak jechaliśmy do studia na granie, że nie byliśmy aż tak super przygotowani przy poprzedniej płycie. Bo jeszcze można powiedzieć, że to była w studiu nagrań też pewnego rodzaju próba tego wszystkiego, co ja napisałem. No ale no, efekt jest wyśmienity, tak? Ten jeden utwór, siódmy, który znajduje się na płycie CD o takiej bardzo nostalgicznej nazwie There Was a Time, on jest taki trochę spoza tej płyty, dlatego został użyty jako bonus track, ale stwierdziliśmy, że on jest bardzo ładny i wstawiamy go po prostu do tych, którzy kupują sobie CD-ka.
1: No tak, to jest jakby trochę taki powrót do przeszłości, tego co było kiedyś, co robiliście, czy robiłeś kiedyś. No dobrze, ta płyta rzeczywiście przyniosłeś, czy przynieśliście, no głównie ty przyniosłeś kompozycję, natomiast scenicznie dużo jest tam wolności.
0: Tak, to jest muzyka wolna od ograniczeń. Bardzo się cieszę, jak chłopaki na tych wszystkich riffach, które wymyślałem, tudzież jakiś właśnie w momentach improwizacji jakby sami też wymyślałem nowe rzeczy i ta muzyka jednak cały czas żyje, więc pomimo takiego hasło rock, jest to hasło jazz, gdzie jednak cały czas to tętni tą kreatywnością i jestem sam ciekaw, do czego to momentami nas poniesie. Chociaż no też nie ukrywajmy, że no to jest jednak, my gramy piosenki teraz, to są piosenki od A do Z, które mają swoje tematy, mają swoje melodyjki, które są w tym moim takim charakterystycznym zaśpiewie i dużo jest tej melodyjności w tym wszystkim, tak, więc jest ta wolność, ale są to jednak takie konkretne piosenki.
1: A słuchaj, też byłam ciekawa, zastanawiałam się nad tym, czy dla Ciebie to było jakieś wyzwanie, czy to było trudne znaleźć trochę swój głos i swoje miejsce na tej bogatej i pełnej fantastycznych muzyków w ogóle scenie polskiej wiolinistyki, o której tyle się mówi, tyle jest fantastycznych nazwisk, no, zawsze to jest też jakaś konkurencja i czy, nie wiem, czy to wiązało się z jakąś presją, czy w ogóle nie, właśnie w tym poszukiwaniu swojego miejsca w tym wszystkim i swojego języka, czegoś,

0: co właśnie ciebie wyróżni?
1: No, być może to słowo presja jest adekwatne do momentu, kiedy zaczynałem, no bo byłem jedyny na Pomorzu tylko, nie miałem za bardzo w ogóle czerpać od kogo, od nikogo. Jakby postawiłem wówczas też wszystko na jedną kartę i udało się, jakby studiowałem Maćka Afanasiewa, to była taka sytuacja połączona, Akademia Mistrza w Gdańsku, poszła na rękę mi i tam, no ale to już też taka głębsza sprawa. No ale ja właśnie byłem chyba taką osobą, która słuchała wszystkich skrzypków, których można było słuchać, szczególnie w Polsce, bo to był moment, kiedy rozkwitał Mateusz Smoczyński, kiedy rozkwitał Adam Bałdy. Zresztą do dzisiaj powtarzam, że już wizyta na koncercie Mateusza Smoczyńskiego i Jasia Smoczyńskiego w składzie New Trio, to była rzecz, która też bardzo na mnie wpłynęła. Po prostu pokazała mi, w jaką stronę można pójść, że te skrzypce to nie jest taka stereotypowa sytuacja. Uwielbiałem słuchać też Adama w tamtych czasach, Bałdycha, świetnie jego przeobrażenia, po prostu tego też firzynowego składu do po prostu lirycznego Adama. Ale chyba wydaje mi się, że udało mi się nie powielić tego wszystkiego. Zresztą ja nigdy nie chciałem tego powielać. I chyba mi się udało. Pamiętam, że jak pierwszy raz w jakiejś recenzji usłyszałem, że ja mam charakterystyczne brzmienie, to sobie pomyślałem, że kurczę, ale super, że ja do tego dążę. I wydaje mi się, że każdy z tych osób, które tutaj gdzieś właśnie ja wymieniłem, czy są nawet w twojej głowie jako bardziej znaczący skrzypkowie w Polsce, to są bardziej znaczący dlatego, że mają swoje brzmienie i swoje cechy, które dominują nad pozostałymi, tak? Więc to jest jakby to, co mnie cieszy, będąc jednym z wielu skrzypków na scenie polskiej.
0: Mhm. Na zakończenie powiedz, co, skoro tak dużo masz już przemyślanych rzeczy też odnośnie swojego właśnie kwintetu, co byś chciał z tymi ludźmi i z tą muzyką osiągnąć? Mówiłeś o tym myśleniu w przód, wiesz, do przodu ze studentami, o tym, gdzie chciałbyś być za te kilka lat. No to są te popularne, może trochę wyświechtane pytania, no ale bardzo ważne, tak? Jest to, co ma się w głowie.
1: Tak, i nawet jestem skory powiedzieć trochę nieskromną rzecz, że ja uważam, że mój zespół w tym momencie gra taką muzykę jako jedyny zespół w Polsce. I chciałbym, żeby kiedyś, nie za rok, nie za dwa, za 10, za 20, za 50 lat, ktoś powiedział, że była taka era powrotu jazz rocka w Polsce i jakby taką ikoną tego jazz rocka jest mój zespół. Tego bym chciał.
0: Fajnie, bardzo dobrze. Trzeba tak myśleć i nie należy się też tego wstydzić. Ja Ci tego życzę. Mam nadzieję, że tak będzie z Tomasz Chyła Quintet albo TCQ, no bo skróciliście do samych pierwszych liter.
1: To było trochę właśnie to trochę odwołanie do Tomasz Chyła Quintet, że cały czas się przejawia
0: tak.
1: Moje nazwisko, a śmieję się też z tego po cichu, że ja mógłbym grać disco polo pod tą nazwą, mógłbym grać black metal pod tą nazwą, a i tak wszyscy myśleli, że jesteśmy bardzo jazzowym składem, więc tak stwierdziłem, że kurczę, róbmy TCQ na okładce. Po drugie, Michał Dąbrowski, który robił okładkę, powiedział mi, też namówił mnie na trochę zmianę koncepcji okładki, bo Michał zawsze nam robił okładki, powiedział, że ty słuchaj, dawaj, robimy tylko pieska teraz, ceramikę w ogóle z Met z Nowego Jorku i robimy to tak, że dlatego, że wy już, ja słyszę, jak tą płytę słyszę, to wy już możecie wszystko. To wy już macie naprawdę, macie gdzieś to, co się coś o was powie. Wy robicie po prostu swoją muzę. No i mówię, dobra, to idziemy, TCQ, it's not a fake, it's a replica.
0: A ten piesek to właśnie on przyniósł? Skąd się wziął ten piesek?
1: Ten piesek zaproponował Michał. To jest zdjęcie grafiki właśnie z nowojorskiego muzeum ceramiki właśnie z XIX wieku. No i jakieś zrządzenie losu sprawiło, że ja udostępniając tą okładkę w social mediach dostałem wiadomość od takiej bardzo miłej pani z okolic tej Gdańska, która pokazała mi dwie takie figurki ceramiczne w jej domu i użyczyła nam je po prostu na po prostu potrzeby kręcenia i klipu, i sesji zdjęciowej i wszystkiego, więc się bardzo fajnie to wszystko złożyło.
0: No to fajnych masz, bardzo ciekawych masz słuchaczy i publiczność, która też kreatywnie ma wpływ na zespół. Tomek Chyła, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam wszystkich.

Witam, z tej strony Marcin Pakuła, to jest program o nazwie Justice League, w którym dzisiaj opowiem o polskich filmach, o jazzmenach. Zapraszam.

To była piosenka z filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy z 1960 roku. Ten film opowiada o Bazylim albo Andrzeju, bo ostatecznie nie wiadomo, jakie jest jego prawdziwe imię. W każdym razie granym przez Tadeusza Łomnickiego, który jest młodym lekarzem sportowym, a jednocześnie perkusistą w zespole jazzowym, w którym ma ksywkę Medyk. Jest tu zilustrowany zasadniczo jeden dzień z jego życia, podczas którego wstaje sobie i się goli, potem bada bokserów przed zawodami, gra z zespołem, chyba na jakimś takim przeglądzie, a wieczorem idzie do klubu ze swoim kolegą z pracy Edmundem, którego gra Zbigniew Cybulski, w celu potencjalnego nawiązania znajomości towarzyskiej z dziewczynami. No i w tym klubie Edmund doznaje zauroczenia młodą dziewczyną, w związku z czym z udziałem Bazylego podejmują bardzo sprytną akcję odbicia jej chłopakowi, jej towarzyszącemu, po to, żeby mógł jego miejsce zająć Edmund. Ale ostatecznie to Bazyli zaczyna jej towarzyszyć i ostatecznie spędzają ze sobą całą noc, najpierw na mieście, a potem w jego mieszkaniu, podejmując między sobą taką pewnego rodzaju grę towarzyską w ramach swoich rozmów z elementami takiego dość nieskrępowanego flirtu również. Ale generalnie mają taki, można powiedzieć, konwencjonalny hangout. No i zasadniczo na nich dwójce skupia się fabuła przez większość filmu. Posłuchajmy czołowych motywów z filmu Niewinni Czarodzieje, Innocent Sorcerer Theme 1 i 2.

Film Niewinni Czarodzieje stanowi taki dosyć kameralny portret młodych ludzi w powojennej Warszawie. Ilustruje ich styl życia, taki raczej spontaniczny, taki bez zakorzenienia, taki typu raz się żyje, ich charakter, że są tacy zdystansowani emocjonalnie, powierzchowni może nawet. No i pokazuje ich refleksje takie egzystencjalne również. A jazzmeni w tym filmie są jednymi z reprezentantów tego młodego pokolenia. Są pokazani jako ludzie wykształceni, bo jeden jest lekarzem, drugi prawnikiem, stylowi, no więc można powiedzieć, że aspirują nawet do miana takiej nowej, nowoczesnej elity, prawda? No i utożsamiają takie nowoczesne, zachodnie wartości, czyli indywidualizm, nonkonformizm jako taka niezależność od systemu, ale też wyzwolenie od jakichś narzuconych wartości. A ich refleksje mają taki dość nihilistyczny charakter nawet. W scenie, jak chłopaki z zespołu spotykają się pod trzepakiem nad ranem przed pójściem do domu spać, to Andrzej Nowakowski mówi tak. Mędrcy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My, niewinni młodzi czarodzieje, szukamy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Taki wiersz. Co ważne, w tym filmie jazzmenów zagrali prawdziwi polscy jazzmeni, mianowicie Andrzej Trzaskowski jako trębacz i Krzysztof Komeda jako pianista. Komeda skomponował też muzykę do tego filmu. Wystąpiła też w filmie Sława Przybylska jako piosenkarka w klubie, Roman Polański zagrał kontrabasistę, a Jerzy Skolimowski zagrał boksera. I to 5 lat przed zagraniem boksera we własnym filmie Walkover. Przejdźmy teraz do kolejnego filmu, a będzie nim Był Jazz.

Tak, to była piosenka Tiger Rag, która pojawia się w filmie Był Jazz z 1981 roku w reżyserii Feliksa Falka. Do filmu tę i inne piosenki nagrała polska grupa Old Timers, natomiast tutaj to było wykonanie grupy Preservation Hall Jazz Band. Film Był Jazz opowiada o grupce znajomych chłopaków głównie z Łodzi, którzy mają swój zespół jazzowy i przede wszystkim wspólną zajawkę w postaci muzyki jazzowej. No i chłopaki tak ćwiczą granie jazzu, śledzą audycje jazzowe w radiu, m.in. Głos Ameryki Willisa Conovera i sami chcą występować, tylko że nie mają gdzie. I ten właśnie problem stanowi motyw przewodni tego filmu. No więc chłopcy zderzają się z niechęcią ze strony właściciela restauracji, ze strony organizatorów takich eventów politycznych, a ostatecznie skarżą się nawet sąsiedzi w związku z tym, że menadżer zespołu, czyli Arek o pseudonimie Gruby, organizuje jam sessions na strychu swojej kamienicy. I kiedy chłopakom w końcu udaje się zorganizować koncert w szkole gastronomicznej, to w ostatniej chwili okazuje się, że koncert jest odwołany, bo Stalin jest chory. No a po śmierci Stalina jest jeszcze większa deprecha w społeczeństwie i zespół prawie się rozpada. Ale najbardziej nieuległemu muzykantowi z zespołu, pianiście Tomkowi Markowskiemu, którego gra Michał Bajor, udaje się w końcu zorganizować taki pełnoprawny koncert zespołu i przed samym koncertem chłopaki dowiadują się, że ich kolega banjista z Poznania, który miał z nimi zagrać, doświadczył śmiertelnego wypadku i w tej absurdalnie niekorzystnej sytuacji chłopaki decydują, że i tak wyjdą i zagrają i grają piosenkę znaną When the Saints Go Marching In, początkowo jako taki podniosły marsz, a który potem przeradza się w taki szybki, wirtuozowski swing. Posłuchajmy teraz piosenki stanowiącej taki przewodni motyw muzyczny, którego chłopcy no, słuchają w radiu i nucą sporo, czyli Basin Street Blues w wykonaniu również Preservation Hall Jazz Band.

Był Jazz opowiada o konfrontacji pasji i młodzieńczego idealizmu z trudną rzeczywistością, uwarunkowaną przede wszystkim sytuacją polityczną. Jazz jest tutaj takim pretekstem do pokazania bezwzględnego działania mechanizmów władzy w Polsce lat 50. poprzez kontrolę, cenzurę, naciski ideologiczne i tak dalej. Jest tutaj poruszona kwestia buntu wobec władzy, nawet takich działań konspiracyjnych, a z drugiej strony zawierania kompromisów lub nawet takiej postawy konformistycznej. Zilustrowane jest tu zróżnicowanie takich postaw w społeczeństwie wśród sąsiadów, a nawet w pewnym stopniu wśród kolegów z zespołu, którzy też z różnych środowisk społecznych się wywodzą. No więc jazzmeni są w tym filmie przedstawieni jako pasjonaci, zafascynowani muzyką, którzy ulegają zderzeniu z systemem ograniczających ich działania. A sam jazz jest synonimem ich buntu, bo rezygnacja z grania jazzu staje się dla nich równoznaczna jakby z podporządkowaniem systemowi, z konformizmem, któremu ostatecznie się przeciwstawiają, wracając do zespołu i mimo przeciwności grając w końcu ten upragniony koncert, tylko nie wiadomo, czy ostatecznie nie robią tego, bo system w końcu im na to pozwolił. Okej, przejdźmy do kolejnego filmu pod tytułem Ikar, legenda Mietka Kosza.

Ikar, legenda Mietka Kosza to film w reżyserii Macieja Pieprzycy z 2019 roku. Jak można się domyślić, opowiada o polskim pianiście jazzowym Mieczysławie Koszu. Film ilustruje przekrój życia Kosza, którego gra Dawid Ogrodnik, od dzieciństwa do śmierci, ale bez porządku chronologicznego, wręcz przeciwnie, dość gwałtownie skacze między bardzo różnymi etapami jego życia. Na przykład zaczyna się od scenki na pogrzebie matki Kosza, potem scena jego debiutu na Jazz Jamboree, a zaraz potem sceny z dzieciństwa w ośrodku dla niewidomych dzieci w Laskach. Ale ostatecznie zobrazowana jest w filmie kariera Kosza, jego edukacja muzyczna, początki funkcjonowania w środowisku jazzowym i rozmaite sukcesy sceniczne, ale też życie prywatne, relacja z rodzicami, historia utraty wzroku w dzieciństwie, relacje miłosne, jego problemy psychiczne, problemy z alkoholem i ostatecznie tragiczna śmierć. No więc ostatecznie, mimo braku chronologii, jest to historia od wykluczenia do wielkiej chwały i ostatecznie do tragicznego upadku, dosłownie i w przenośni. Do tego filmu muzykę skomponował Leszek Możdżer, częściowo są to utwory Kosza. Wcześniej posłuchaliśmy piosenki Złudzenie, to była oryginalna wersja wykonania Mieczysława Kosza z debiutanckiego występu na Jazz Jamboree w 1967 roku. A teraz posłuchajmy utworu Bajka z Jazz Jamboree 68, czyli rok później.

Film Ikar, legenda Mietka Kosza, przedstawia obraz jazzmana jako outsidera, samotnika, osobę wybitną, niepasującą do społeczeństwa, nie mogącą doznać pełnego kontaktu ze światem, a jednocześnie poświęconą jednej konkretnej dziedzinie w sposób taki absolutny. Kosz jest zilustrowany w filmie jako człowiek uzależniony od muzyki, czujący się doskonale na scenie, ale który już poza nią jest zagubiony, niestabilny, rozchwiany emocjonalnie. Jazz jest dla Kosza właściwie sposobem komunikacji, bo na przykład jak zostaje zapoznany z wokalistką Zuzą, z którą ma występować, to jest wobec niej no, bardzo nieuprzejmy i niechętny do podjęcia współpracy, ale ja

destrukcyjności i takiej introwersji pewnego rodzaju jest faktycznie Kosz troszeczkę podobny w tym filmie do Billa Evansa, który pojawia się tu jako postać w takiej mocno komediowej scenie, która polega na tym, że Evans siada sobie w restauracji z Koszem i mówi mu: I haven't heard anyone play like that in a really long time. A Kosz ani tłumacz Kosza tego Evansa nie rozumieją, co on mówi. Ale i tak się cieszą bardzo i śmieją, i Kosz zaczyna sobie śpiewać z Evansem My Foolish Heart. Także bardzo pozytywna scenka. Przejdźmy do kolejnego filmu, a będą nim Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy.

To była piosenka On the Sunny Side of the Street, czyli można powiedzieć piosenka tytułowa z filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, w reżyserii Janusza Majewskiego z 2015 roku. Wykonawcami tej filmowej wersji utworu są Big Collective Band oraz Sonia Bohosiewicz i Natalia Rybicka, które występują w filmie jako aktorki również. Film opowiada o puzoniście Fabianie Apanowiczu, którego gra Maciej Sztur, który po II wojnie światowej wraca z emigracji do Polski, konkretnie do Ciechocinka, i postanawia założyć big band i grać swing. I co najciekawsze, udaje mu się to zrobić. Znajduje odpowiednie osoby, a właściwie one same się znajdują albo znajdują jego. Między innymi policjant grający na trąbce, stroiciel grający na fortepianie i doktor grający na klarnecie, no i śpiewająca nauczycielka angielskiego. No i zakładają zespół, odnoszą sukcesy, jadą w trasy po Polsce, robią tak zwaną furorę, nawet wśród przedstawicieli władzy i wśród rosyjskich delegatów. A przy okazji główny bohater nawiązuje relację romantyczną z nauczycielką angielskiego, no więc ich sukcesy się mnożą do momentu nastąpienia tak zwanego plot twistu. Posłuchajmy teraz piosenki Moonlight Serenade z filmu.

Film Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, przedstawia środowisko jazzmenów i sam jazz jako bardzo atrakcyjne, eleganckie, barwne, pełne uroku. Jazzmeni są tutaj ludźmi, którzy wybrali życie w pewnej estetyce, są ludźmi eleganckimi, promującymi kulturę zachodu, ale przede wszystkim pewną klasę, szlachetność i kulturę bycia. Film obrazuje czasy powojenne, ale wydaje się, że nie ma tutaj żadnej walki z systemem, wręcz przeciwnie. Wszyscy uwielbiają jazz i chcą go promować i słuchać. I wydaje się, że cały kraj jest gotowy na taką muzykę, na taką estetykę i otwarcie wobec sztuki takiej barwnej, wobec nowoczesności i oddolnej inicjatywy. No, tylko że potem jest ten plot twist, o którym mówiłem, i okoliczności okazują się być troszeczkę inne niż się wydawało. To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiejszą. Na koniec posłuchajmy piosenki I'm Getting Sentimental w wykonaniu Wojciecha Karolaka z filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, w wykonaniu Wojciecha Karolaka i Big Collective Band. Tak. Do usłyszenia następnym razem.

dobry wieczór. Przy mikrofonie Jakub Byczek. A przed Państwem audycja Muzyka od Byka. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jakub Byczek, a wysłuchacie audycji Muzyka od Byka, która jak co wtorek o godzinie 21.00 prezentuje to, co najlepsze ze świata muzyki groove, soul, R&B i nie tylko. W dzisiejszej audycji, tak jako się rzekło na Instagramie, wywiad z Szymonem Justyńskim, który mniej więcej za kwadrans, a oprócz tego garść pięknej muzyki, którą to również i od Szymona będziecie mogli posłuchać w audycji Muzyka od Byka. Zapowiedziałem Corego Henry'ego, Corego Wonga, Alana Stone'a i tej obietnicy dotrzymać zamierzam. A zaczniemy od Corego Henry'ego. Z uwagi na to, że robi nam się za oknem coraz piękniej, letniej, no to jeden z takich piękniejszych letniaków od Corego Henry'ego. Let's go fall in love.

Cory Henry na antenie Jazz Kultury. Dosłownie przed chwilą wysłuchacie audycji Muzyka od Byka, a teraz zmieniamy płytę na innego znakomitego wymiatacza ze świata funku i groove'u, a mianowicie Corey'ego Wonga. Corey'ego Wonga we współpracy z Alanem Stone'em i tutaj gorąco zachęcam wszystkich tych, którym utwór Look At Me zrobi dzisiejszy wieczór, do tego, żeby rzucić okiem na YouTube'a na profil Jam Card, na którym to Jam, Corey Wong i Alan Stone w live'owym wykonaniu tegoż właśnie cudownego tworu Look At Me.

Cory Wong, Alan Stone na antenie Jazz Kultury, a my przenosimy się do ponad 40-letniego klasyka, a dokładnie do Ride Like the Wind. Christopher Cross napisał tę piosenkę w samochodzie, na kwasie, w drodze z Houston do Austin. Tak powstał Ride Like the Wind. Debiutancki singiel, który w 1980 roku zatrzymał się na drugim miejscu Billboardu. A za chwilę usłyszycie, jak ten klasyk jachtrocka rozbiera na czynniki pierwsze Alan Stone.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jakub Byczek, a ze mną na antenie Jazz Kultury gość specjalny Szymon Justyński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: Rozmawiamy na kilka dni przed premierą albumu Last Romantic Warrior. Ja miałem tę przyjemność i zaszczyt przesłuchania tego albumu przed Państwem. Na szczęście ta rozmowa i informacje, które tutaj padną, będą dla Was wystarczające do tego, żebyście dowiedzieli się, gdzie taki album można nabyć, ale przede wszystkim, gdzie można go posłuchać na żywo. Ale zanim to, Szymon, witam Cię serdecznie w Jazz Kulturze. Po raz wtóry, ale po raz pierwszy udało nam się porozmawiać. Last Romantic Warrior już za chwilę wpadnie w ręce wszystkich w streamingach i fizycznie. Powiedz mi, jakie emocje wiążą się z tym wydawnictwem z Twojej strony? Trochę pracowałeś nad tym albumem, prawda?
1: Dokładnie, Kuba, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że w końcu możemy porozmawiać na żywo. Powiem Ci tak, no wielka ekscytacja przede wszystkim, bo to swego rodzaju, tak zawsze jak wiesz, muzycy wypuszczają swoje albumy, to jest pewnego rodzaju, tak jak wiesz, w normalnym życiu rodzi się dziecko, trochę tak to można porównać, że rodzi się kolejne dziecko, czyli to jest mój drugi album, gdzieś tam solowy i to jest no wielka ekscytacja, wielka radość i podniecenie przede wszystkim, to są te emocje. No ja pracowałem nad tym albumem, powiem Ci, bo no wszystko tak naprawdę, oprócz gdzieś tam gościnnych występów wokalnych, wszystko nagrywałem samemu w domowym studio i cała ta praca trwała od 2023 do 2025 roku, czyli okres prawie 2 lat, wiesz, w zamknięciu między koncertami, jak miałem gdzieś przerwę i tak dalej, to zamykałem się w domu, nagrywałem wszystko sam, także no 2 lata ciężkiej pracy, teraz to wszystko wychodzi, no i czekam, po prostu obgryzam paznokcie, bo jest szczęście.
0: 2 lata powiedziałeś, miałeś takie okresy odstawienia procesu twórczego? Czy to się działo, że tak powiem, ciągle, czy raczej miałeś takie momenty, w których ta praca przyspieszała, zwalniała? Jak pracowałeś nad tym albumem?
1: Wiesz co, nad tym albumem przede wszystkim chciałem sobie zostawić taką, wiesz, taki oddech, żeby też pewnych rzeczy nie przyspieszać i to jest też walor właśnie pracy samemu, ponieważ nie masz, wiesz, ekipy, teamu całego, który, wiesz, gdzieś tam każdy ma swoje życie i trzeba dopiąć szybko tematy poszczególne, tylko jesteś sam i masz tą jakby granicę czasową, wiesz, tak naprawdę nieskończoną i to jest fajne, to daje pewne też... inne, wiesz, inne postrzeganie pracy nad takim albumem. I przede wszystkim, wiesz, z biegiem jakby tworzenia i całego pomysłu i nagrywania kolejnych kompozycji pojawiały się pomysły, wiesz, współpracy z różnymi artystami i to ze świata, z USA i tutaj z naszego rynku i z Polski. I to też dawało to, żeby nie przyspieszać pewnych rzeczy, ponieważ jak pracujesz zdalnie z kimś, tak jak ja pracowałem z ludźmi na przykład z Ameryki, to nie jesteś w stanie przewidzieć, czy on nagra tobie te wokale za tydzień, czy za miesiąc może, ponieważ ja zaprosiłem wszelakich różnych artystów i ze świata hip-hopowego, i ze świata soulowego, i ze świata muzyki popowej troszeczkę, i alternatywnej, i indie, także musiałem dać temu wszystkiemu oddychać i nie przyspieszać pewnych kwestii.
0: Tak. Jak ci się współpracowało z zagranicznymi artystami? Ciężko w ogóle o taki kontakt, chociaż wiem też, to może być taki początek do takiej mikrowstawki na temat Raya Green, bo ty z nim rozpocząłeś współpracę chyba od trochę innej stopy.
1: Dokładnie.
0: Ale jak wygląda taki proces pozyskiwania, wysyłania tych zapytań? Czy odbijałeś się od ściany w niektórych przypadkach?
1: Wiesz co, no to właśnie jest niestety takie słodko-gorzkie, ponieważ wiesz co, na przykład Raya, to z Rayem wiadomo, znaliśmy się już wcześniej, ponieważ graliśmy już razem, prawda, ja grałem u niego w zespole i to był kontakt jakby, wiesz, na WhatsAppie, przez wiadomość i od razu wejście w temat, i tak samo było też z moją siostrą, która też pojawia się na albumie w kilku utworach na wokalu. I tutaj też nie było problemu, bo to moja siostra, prawda? Ale gdzie pojawiały się jakieś tam inne pomysły zaproszenia, na przykład kogoś z zewnątrz, z kim się nie znałem prywatnie, tylko nie miałem numeru telefonu, no to niestety wyglądało to często tak, że ja pisałem mnóstwo maili, mnóstwo wiadomości na Instagramie, mnóstwo wiadomości na Messengerze. No i przede wszystkim tych maili po prostu pisałem, wiesz, dziennie po 50-60 maili do różnych artystów, wszędzie uderzałem, gdzie się da. No i po prostu tak naprawdę 95% tych maili nigdy nie dostałem odpowiedzi. I te 5%, które odpisało, no to znajdują się u mnie na płycie. Tak to niestety wygląda, no ale to też jest coś za coś, ponieważ no ciężko gdzieś tam dostać się do kogoś, jak się z kimś zupełnie nie znasz. Gdzieś to mi się trochę udało, jest znakomici są goście na płycie mojej. Ale no też to właśnie jest, no, nie wolno się poddawać, trzeba cały czas uderzyć, prawda? Także to jest mnóstwo takiego home office, pisania maili, ciągle powtarzania w kółko, następnego dnia kolejne maile. No i tak to też wyglądało przez pewien okres czasu.
0: No determinacji, zaangażowania. No i tak myślę, że każda osoba, która słucha naszej audycji, która tworzy albo wysyła, bukuje koncerty, myślę, że ma w zanadrzu kilka historii o tym, jak ciężko jest czasami wysyłając coś uzyskać w ogóle sam odzew, że na przykład ktoś nie jest zainteresowany.
1: Dokładnie.
0: Jak informacje, to już daje jakąś taką mikrosatysfakcję, no ale tak w większości to tak to wygląda w XXI wieku. Niemniej o pozytywnych rzeczach, czyli o płycie Last Romantic Warrior. Jak ty to rozumiesz?
1: Wiesz, to jest takie troszeczkę, jakbym mógł powiedzieć, moje alter ego. Mm-hmm. Gdzieś, które ja wymyśliłem, bo ja jestem z takiej trochę starej, oldschoolowej szkoły. Tego takiego, wiesz, że album musi być pewnego rodzaju historią, opowieścią, takim splotem, gdzie jest początek i koniec, prawda? Jakieś przejścia, jakieś, wiesz, rzeczy się dzieją po drodze, jest grande finale, tak jak w dobrym filmie. I dlatego ten Last Romantic Warrior to jest takie, wiesz, to jak ja tak się czułem ostatnimi laty, tak to postanowiłem nazwać, wiesz, ostatni romantyczny wojownik. No można to rozumieć jako taki, wiesz, piewca tego, z tej starej takiej szkoły, żebyśmy zwracali uwagę na to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, czyli na to, wiesz, podejście do muzyki, do artyzmu w stary sposób, żeby nie patrzeć na to przez pryzmat od razu sukcesu, od razu pieniędzy, tylko przez pryzmat pewnych etapów, przez które trzeba przejść, iść powoli, ale do przodu i pewnego rodzaju sukces, który czeka na końcu tej drogi, a nie od razu na początku. Dlatego ja jestem piewcą tego, żeby cały czas ten nasz romantyzm nie zginął i będę o to walczył. Stąd ta nazwa.
0: Pięknie, bardzo ładnie powiedziane. A i też, że tak powiem, chylę czoła, bo walka o te ideały i ten sposób podejścia do muzyki jest również bliski mojemu sercu. Ta szkoła z lat 60., 70., tych tytanów muzyki, którzy wtedy tworzyli, mam wrażenie, że w dalszym ciągu wszystko to, co wtedy powstało, dajmy w tym 10-20-leciu, tak naprawdę jest w dalszym ciągu wyznacznikiem jakości, umiejętności i jakiegoś, nie wiem, punktu odniesienia względem tego, co my w muzyce około funkowo-groove'owej, czego my poszukujemy.

0: współpraca z Rayem Green. Trochę wokół tego chcę się zakręcić, bo jednak jest to jednostka wybitna pod kątem współpracy z mnogością różnych znakomitych artystów z absolutnej topki. Z tej topki, do której właśnie przed chwilą piłem, tych lat 60., 70., jak dla ciebie wyglądała ta współpraca z Rayem Green na początku jako basistą, a później już jako współpracownikiem, współartystą, współkompozytorem na twojej płycie? Nauczyłeś się czegoś, czego nie wiedziałeś?
1: No do dzisiaj czuję wdzięczność za tą sytuację, że mogłem poznać Raya i że no, dzisiaj jest tak naprawdę współautorem dwóch utworów na mojej płycie. No i przede wszystkim tutaj trzeba wyróżnić osobę mojego przyjaciela serdecznego, dzięki któremu to się wszystko udało, poznać Raya i grać dzisiaj z nim. Jest to Alex Bernard, perkusista, mój serdeczny przyjaciel, z którym poznaliśmy się już kupę lat temu i gramy już w kolejnych projektach, gramy i u Raya, gramy też z Martą High, która była przez 30 lat wokalistką niejakiego Jamesa Browna. Pewnie wszyscy kojarzycie tego pana, także dzisiaj gramy też z Alexem w jej zespole solowym, ale również Alex będzie grał w moim składzie live, Last Romantic Warrior, także tu się wszystko ładnie nam łączy. A przede wszystkim czego ja się nauczyłem od Raya, to co zobaczyłem już na pierwszej trasie, to przede wszystkim higiena i takie profesjonalne podejście do pracy muzyka w trasie i do pracy muzyka na żywo. No wiesz, Ray to jest osoba, która wyznaje, jakby całą tą szkołę, zero używek, zero alkoholu, zero narkotyków, zero papierosów, zero nikotyny, dobrze się odżywia, długo śpi, mało mówi na trasie jako wokalista, co jest bardzo ważne, żeby nie forsować swojego głosu. Także ja podpatrzyłem tą higienę, już miałem o niej pojęcie, ale gdzieś tam zdarzały się jakieś jeszcze wybryki kilka lat temu, ale od tamtej pory, kiedy pojechałem na pierwszą trasę z Rayem i graliśmy po całej Europie, ponad 15 koncertów, no ja zobaczyłem, że ja też tak chcę i też muszę wyznawać takie wartości, żeby prezentować taki poziom jak Ray i poniżej pewnego poziomu nigdy nie schodzić. Dlatego przede wszystkim to, ta higiena pracy i to podejście profesjonalne.
0: Potężna inspiracja i podejrzewam też super szkoła życia. Last Romantic Warrior. Wracamy do tego tematu, do płyty, a wszystkim Państwu przypominam, że rozmawiam w tym momencie z Szymonem Justyńskim na temat jego nadchodzącej premiery, czyli premiery albumu Last Romantic Warrior 8 maja w Poznaniu. Odbędzie się release party i spotkanie z tobą. Możesz rzucić kilka słów na temat tego, czego możemy się spodziewać na tym autorskim spotkaniu, na tym release party w Poznaniu?
1: Przede wszystkim zostałem, zaproszony przez właściciela Piotrka, którego serdecznie pozdrawiam, do Walkie Talkie. Jest to miejsce, gdzie jest dobra kawa, świetne winyle do kupienia i w takim właśnie z miejscu z klimatem będziemy robić mój taki, premierowy odsłuch płyty z rozmową ze mną i będzie można zakupić też oczywiście winyle, ale też dla wtajemniczonych, dla wszystkich zainteresowanych. Będzie też wersja również na CD, są też koszulki, także cały merch tutaj będzie full wypas, że tak powiem. Także cieszę się bardzo, jestem bardzo ciekaw, bo to będzie takie pierwsze w moim życiu doświadczenie, gdzie będziemy słuchać mojej płyty jakby na żywo z ludźmi, z ich reakcjami. Będę mógł zobaczyć też, jak ludzie reagują, będzie rozmowa, także bardzo się cieszę na to wydarzenie i na całą premierę w piątek.
0: Mega. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy z Poznania i okolic Poznania. Wydaje mi się, że warto. To moje warto jest poparte między innymi tym, że ja już ten album przesłuchałem i rad jestem, że wpadł w moje ręce, bo ze smakiem wszystkie utwory co najmniej dwa razy przeszły przez moje uszy. A release party i spotkanie to 8 maja, a następnie w kolejnym tygodniu koncerty, które będą miały miejsce w Bogatyni, w Pieńsku i we Wrocławiu. Jak przygotowujesz się do tej trasy? Jak zamierzasz zaprezentować ten album? Jak chcesz podejść do tego koncertu?
1: Wiesz co, przede wszystkim ja bym chciał tak też właśnie idąc z tym tokiem rozmawiania, którym rozmawiamy cały czas z tą starą szkołą, zrobić coś takiego, ponieważ zaprosiłem do współpracy sześciu aż muzyków, czyli łącznie będzie nas siódemka na scenie. Będą dwa wokale, dwóch klawiszowców, będzie saksofonista prześwietny, który gra też na fletach i różnych przeszkadzajkach. Będzie Alex, który gra na perkusji, będę ja na wszelakich gitarach basowych. I wiesz co, ja wyznaję takie to podejście też, że ja też mi się dzisiaj bardzo nie podoba w naszych czasach to, że wszyscy, znaczy wszyscy, no nie mówię, że wszyscy, ale jest taka mantra, wiesz, grania z laptopami, z klikami, wiesz, żeby wszystko było w 3:20 zapięte, 3 minuty 20 i już kończymy utwór następny, wszystko według jakiegoś schematu. Ja troszeczkę chciałbym jednak kultywować to oldschoolowe podejście i zrobić koncert, który będzie tak naprawdę według starego, wiesz, grania rozległym koncertem, będzie brzmiał zupełnie inaczej niż na płycie, będzie troszeczkę przearanżowanie, będzie dużo solówek, będzie dużo jakichś przejść, wiesz, dużo zakończeń w takim starym, dobrym stylu granie, wiesz, dużo solówek, dużo takiego organicznego, wiesz, na scenie rzeczy, które się dzieją tu i teraz, także przede wszystkim w to będziemy celować, żeby to uzyskać z moim zespołem. No i ja, wiesz, no przygotowuję się już od kilku tygodni solidnie, wiesz, przygotowuję wszystkie brzmienia, wszystkie partie, wiesz, no będę grał na trzech albo czterech gitarach basowych różnych, także tutaj też to podejście brzmieniowe jest bardzo dla mnie ważne, żeby no przede wszystkim ludzie mieli coś takiego, że ta muzyka będzie dla nich jakby podobna, ale też również oryginalna, żeby wyszli z koncertów z takim podejściem, że gdzieś już to znali, ale jest to tak oryginalne, że to jest coś, co zrobi dla nich takie wow. Także w to celujemy.
0: Powiedz mi jeszcze, czy trudniej się pracuje na swoim materiale od pracy nad już czyimś przygotowanym, czy nie widziałeś różnicy, jeżeli chodzi o przygotowanie do koncertu, aranżację?
1: Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo to jest i trochę trudne, ale też i bardziej satysfakcjonujące, że tak powiem, ponieważ wiesz, mając, jak się przygotowuje czyjąś kompozycję, czyli tak zwany cover, prawda, robiąc tam swój aranż danej kompozycji, która już istnieje, mamy to, że mamy już wszystko jakby, wiesz, pokazane i to było już gdzieś tam zagrane, możemy się do czegoś odnieść. A tutaj, prawda, ponieważ ja nagrywałem wszystkie partie sam w domu, a teraz zaprosiłem jakby, wiesz, muzyków do współpracy i ja wiem, że oni te partie niektóre zagrają po swojemu. Ja też na to liczę. Także to też jest fascynujące, ale też trochę, wiesz, ryzykowne zawsze, ponieważ dajesz komuś, wiesz, pole do manewru i ten ktoś może z tym zrobić tak naprawdę wszystko, bo to o to chodzi, że każdy muzyk jest inny. Mimo tego, że ktoś może grać podobnie, to każdy jednak gra inaczej. Wiesz, to jest jak z tym DNA, jak z liniami papilarnymi, że każdy z nas ma niby podobne, ale troszeczkę inaczej. Także to jest też fascynujące, ale powiedziałbym, jakby sumując, że troszeczkę bardziej trudne, ponieważ no, trzeba wymyślić, jak to słyszysz, wszystko jest w głowie, wiesz, jak to utwór rozpocząć, co ewentualnie może się wydarzyć w utworze, czy zrobić zejścia, czy zrobić, wiesz, wokalne harmonie, czy zrobić solo, czy zrobić przejście w drugi utwór. To wszystko jest tak naprawdę gdzieś tam na mojej głowie, także pod tym względem na pewno jest to trudniejsze.
0: Słuchaj, muszę podłożyć ci świnie tutaj w tym wywiadzie, ale to będzie trudne, ale no zobaczymy, jak się zmierzysz z tym pytaniem. Płyta Last Romantic Warrior, masz do wyboru jedną kompozycję dzisiaj. Nie mówię ogólnie, tylko dzisiaj, która z tych kompozycji jest takim na dzień dzisiejszy dla Szymona Justyńskiego takim go-to.
1: A wiesz co, teraz, ale to jest, zrobiłeś mi, no. A to ciężkie jest pytanie, to jest najcięższe pytanie do tej pory, powiem ci. Ale powiem tak, bo wiesz co, płyta ma różne emocje. To jest pytanie teraz, w jakiej emocji jestem dzisiaj, co nie, na dzień dzisiejszy. I właśnie tu wybór jest bardzo ciężki, ale jeśli miałbym ci powiedzieć, to myślę, że utwór... Na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że to jest utwór Feels. Trzecia pozycja z płyty Feels, który już na to będę wyszedł jako singiel.
0: Tak jest. No, drodzy Państwo, z tego miejsca gorąco zachęcam do tego, żeby w najbliższy piątek przesłuchać albumu Last Romantic Warrior. Jeżeli nie macie takiej opcji, żeby przesłuchać go na żywo w Poznaniu, no to oczywiście w streamingach. Chciałbym zachęcić wszystkich Was, jeżeli będziecie mieli taką opcję, do tego, żeby te emocje i płytę przeżyć na żywo. w Bogatyni, w Pieńsku, Wrocławiu, kolejno 15, 16, 17 maj. Powiem szczerze, miałem kiedyś takie doświadczenie, które bardzo sobie cenię. Mianowicie poszedłem na koncert Glena Hansarda, na koncert zupełnie w ciemno, bo zobaczyłem, że gra w Warszawie, nawet nie wiedziałem, co będzie grał. Okazało się, że był to koncert promujący jakieś jego z ostatnich wydawnictw i posłuchałem tej płyty na żywo, po czym wróciłem do niej w wersji CD i chyba nie pamiętam takiej sytuacji, w której jakiś album, jakieś kompozycje były ze mną tak długo. Z jakiegoś powodu na żywo zapisałem te emocje i w sposób znakomity, wybitny potrafiłem je odtworzyć później na tym albumie, bo też album ma pewne ograniczenia, jakich to ograniczeń nie daje nam scena i koncert na żywo, dlatego do tego przeżycia na żywo was z tego miejsca zachęcam. Szymon Justyński, Last Romantic Warrior, już w najbliższy piątek dostępny. Koncerty, tak jak już powiedziałem, będą również dostępne te daty na Instagramie. Jeżeli chcecie, to zachęcam was do tego, żeby rzucić okiem zarówno na mój profil, ale przede wszystkim na profil Szymona, na twój profil, bo tam też informacje z pierwszej ręki. A na koniec naszej rozmowy, gdybyśmy mieli włożyć twoją płytę i jedną cudzą do takiej kapsuły czasu w dniu dzisiejszym, jaka byłaby to płyta, oprócz oczywiście Last Romantic Warrior?
1: Ale tutaj to jest też znowu ciężkie pytanie, wiesz, ja mam tak szerokie spektrum tego wszystkiego, tych wszystkich artystów, ale ostatnio powiem ci, że bardzo, bardzo jestem, wiesz, wróciłem znowu taką miłością, odświeżyłem sobie, wiesz, George'a Duke'a, dlatego myślę, że jego album, który z jego albumów, ale wiesz, który dokładnie, ja wszystkie kocham albumy, ale powiem ci, że chyba Brazilian Love Affair. George Duke, Brazilian Love Affair. To jest to i Last Romantic Warrior.
0: Znakomicie.
1: To by można było wsadzić.
0: Dziękuję ci pięknie za rozmowę i czas. Zachęcam państwa do tego raz jeszcze, żeby na Instagramie, na Facebooku rzucić okiem, gdzie dokładnie, o której godzinie będą miały miejsce koncerty, a z tego miejsca jazz kulturowo i oczywiście osobiście duża polecajka Last Romantic Warrior Szymona Justyńskiego. Dziękuję ci, mój drogi, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, Kuba, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Jazz Kultura.

Rozmowa z Szymonem Justyńskim za nami. Gorąco zachęcam jeszcze raz do tego, by w najbliższy piątek sięgnąć po The Last Romantic Warrior. A my wspomnieliśmy w naszej rozmowie o George'u Duke'u i o utworze Brazilian Love Affair. Drodzy Państwo, zanim George Duke nagrał ten numer, był klawiszowcem Franka Zappy i Cannonballa Adderleya. Ale w 1979 roku spakował sprzęt i pojechał do Rio, bo jak sam przyznał, nareszcie miał na to kasę. Tytułowy kawałek to 7 minut czystego funku, które później underground londyński przerobił na klasyk dance floor'u. Oczywiście warto sięgnąć również po wersję m.in. Incognito. A już teraz na antenie Jazz Kultury A Brazilian Love Affair.

A teraz coś z brytyjskiej sceny, która ostatnio nie ma sobie równych na zakończenie muzyki od byka. Nubian Twist, kolektyw, który swobodnie żongluje soulem, jazzem, hip-hopem i highlife'em z Gany. Tittle Tattle z płyty Freedom Fables na antenie Jazz Kultury, a ja będę się z Państwem żegnać z tego miejsca. Do usłyszenia za tydzień we wtorek o godzinie 21:00 w audycji Muzyka od byka. Dziękuję pięknie i dobrej nocy.

Dobry wieczór, z tej strony Maciej Karłowski, co niechybnie oznacza, że czas zacząć małe zasięgi. A więc startujemy od zapowiedzi i nowości, ale niekoniecznie tych z ostatnich dni. O tym jednak nieco później, bo na pierwszy ogień pójdzie artysta, o którym w kontekście tych nowinek płytowych już mówiłem i to całkiem niedawno, bo ledwie 2 tygodnie temu. Rzecz idzie o Immanuela Wilkinsa i jego tryptyk Life at the Village Vanguard. Wówczas prezentowałem kompozycję zatytułowaną Charanam, znajdującą się w woluminie pierwszym tego cyklu. No a teraz, 20 marca, na rynek trafia część druga tej Village Vanguardowej mini-epopei. I trzeba reagować szybko, żeby być choć trochę na czasie, zanim ni stąd, ni zowąd pojawi się wolumin trzeci. No i dlatego też, że Wilkins to oczywiście postać w świecie współczesnego, mainstreamowego jazzu istotna. Tak z racji młodego wieku, jak i umiejętności gry na saksofonie. No to jak trzeba reagować szybko, to ja reaguję, a przed nami The Big Country i Immanuel Wilkins.

0: Mika Thomas przy mikrofonie, Ryoma Takenaga na kontrabasie, Kweku Sambri na perkusji, a na czele tej ferajny Emmanuel Wilkins na saksofonie oczywiście, i wysłuchaliśmy go w utworze The Big Country, zarejestrowanym oczywiście, kolejna jasna sprawa, w legendarnym klubie Village Vanguard. No to skoro jesteśmy w miejscach legendarnych, to przenieśmy się do Nowego Jorku, do Englewood Cliffs, a dokładnie do New Jersey, a więc nie tak bardzo daleko, i do nagraniowego studia Rudy'ego Van Geldera. Tam Willie Rodriguez, Leo Genovese i Ingrid Laubrock oraz Alan Harris, który użyczył głosu w recytacjach, nagrali album In the Unknown, I Will Find You, który dostępny jest na rynku od 13 marca tego roku. No i właśnie z tej płyty za moment pojawi się kompozycja tytułowa.
1: All I did was smile and smile and smile.

Liderem bandu, którego wysłuchaliśmy przed momentem, jest Willie Rodriguez, perkusista, który ugruntował swoją pozycję jako wszechstronny artysta na scenie muzyki współczesnej. No, oczywiście nie w tym typowym znaczeniu tego sformułowania, bo raczej partytur Xenakisa, Cage'a, Shelsiego czy Berio w swojej karierze nie wykonywał. No, ale jeśli pomyślimy o współczesności jako o obszarze styku muzyki rockowej, indie rockowej z jazzową, no to już tę współczesność możemy Williemu Rodriguezowi zarzucić. Z pewnością w sprawach popularności Willego niemałe znaczenie miało dołączenie bodaj w 2022 roku do progresywnego bandu Mars Volta. No to na okoliczność nagrania ich albumu z okazji powrotu formacji na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. A to oczywiście nie zmienia faktu, że Rodriguez pozostaje bardzo aktywnym członkiem środowiska jazzowego. No i właśnie jego debiutancki album Seeing Sounds spotkał się z uznaniem krytyków, no właśnie dzięki temu podejściu wykraczającemu sporo poza ramy gatunkowe, no oraz dzięki gotowości do wkraczania na no takie trochę nieprzewidywalne terytoria swobodnej improwizacji. Z lekką emfazą, trzeba przyznać, pisali o nim wówczas krytycy, od na przykład Ken Micalef z Downbeatu określił go takimi oto słowami. Jest jak dźwiękowy astronauta, swobodnie improwizujący w gatunkach tak odległych od siebie, jak ogniste równiny Marsa od chłodnego, pokrytego kraterami krajobrazu Księżyca. No a z kolei Pierre Giraud w The New York City Jazz Records opowiadał, że album Seeing Sounds przenosi słuchaczy do hipnotyzującego świata, który przekracza granice tradycyjnych struktur i obejmuje ryzykowne, ale często genialne aspekty otwartej i swobodnej improwizacji. Zapewne podobnie entuzjastyczne opinie zbierze i ta najnowsza płyta, którą teraz prezentuję. No i powiem szczerze, że jeśli tak miałoby się stać, to będę szczęśliwy, bo zwyczajnie In the Unknown I Will Find You wydaje się albumem znacznie ciekawszym niż jego poprzedniczka. No choć oczywiście, wiadomo, nie życzę nikomu tego, przez co przeszedł Rodriguez w tamtym czasie, a co stało się bezpośrednią inspiracją do nagrania tej płyty. Tylko jednym zdaniem dodam, że płyta powstała w reakcji na odejście matki perkusisty, która zmagała się wiele lat z nowotworem. No to może jeszcze jeden fragment z tej świeżutkiej, wydanej w Sunnyside Communication płyty. Tym razem będzie to Room of Confusion. Willie Rodriguez za zestawem perkusyjnym, Leo Genovese za klawiaturą fortepianu i Ingrid Laubrock na saksofonie tenorowym.

No a teraz pora na moment na zmianę nastroju. Za chwilę popłyną dźwięki od Billa Frizella, człowieka, który no chyba jak nikt inny potrafi składać swoją muzyką hołd muzycznej spuściźnie Białej Ameryki. No nawet jeśli bierze na warsztat kompozycję dwóch afroamerykańskich artystów, w tym wypadku akurat Duke'a Ellingtona i Billego Strayhorna, to będzie Isfahan. Więc wprost z albumu In My Dreams, Jenny Scheinman na skrzypcach, Eivind Kang na altówce, Hank Roberts na wiolonczeli, Thomas Morgan na kontrabasie oraz Rudy Royston perkusja. A więc sami swoi dobrzy przyjaciele, no i na ich czele muzyk, wobec którego, jak widać, pozostaje zupełnie bezsilny i wybaczam mu nawet to, że jego twórczość już od tak bardzo dawna wydaje się jakąś nieustającą kopią samej siebie. Bill Frisell i Isfahan.

No dobrze, dosyć już ulegania słabostkom, zostawiamy Billa Frizella samemu sobie i jedziemy śmiało w stronę płytowej zapowiedzi od Night Beauty, co oznacza też, że przez jakiś czas, nie pierwszy zresztą podczas naszych mało zasięgowych spotkań, przyjrzymy się nieco baczniej zapowiedziom z Intaktu.

0: where there's no heat and no light. I reach in and I'll positively move myself.
1: No i jak wam się podoba muzyka formacji Night Beauty? I tu znowu odwołam się do materiałów zapowiadających album. Jeśli im wierzyć, to Night Beauty, składające się z Candice Hoyce, Mimi Jones i Val Gentil. No tak, tak, to właśnie ta pani od elektroniki i turntablizmu, którą... No to bodaj chyba w 2024 roku mieliśmy okazję oglądać i słuchać podczas Lublin Jazz Festival, kiedy występowała z Mette Rasmussen i, o ile dobrze pamiętam, z Savannah Harris. No więc Night Beauty to taki wizjonerski team będący kolaboracją twórczyń nowego brzmienia Nowego Jorku. I to też wyczytujemy z materiałów ogłaszających płytę. Łączy je chęć przekraczania granic. Łączą one z kolei dźwięki gramofonów, rytmiczny bas i poetycki liryzm, aby uhonorować społeczność i dziedzictwo diaspory karaibskiej w USA. A album Minvi powstał z refleksji nad miłością i wspólnotową odpornością. No i spogląda w przyszłość, zakorzenioną wszak w empatii i wzajemnej o siebie trosce. Jak z kolei pisze Karen Gabaye w Liner Notes, ten album to rzadkość w XXI wieku, a w oświadczeniu, kim towarzyszącym albumowi, będąca gościem flecistka Nicole Mitchell dodaje, że to, co Candice, Val i Mimi robią w Night Beauty, zostanie zapisane z pewnością w historii tego czasu i przestrzeni dla czarnych kobiet po obu stronach Atlantyku. To nie jest grupa walczących.

wzbudzająca uznanie. To kolektyw z misją płynącą prosto z duszy. Tak więc wychodzi na to, że mamy tu do czynienia z czymś więcej niż po prostu jakąś artystyczną, zwyczajną aktywnością na pograniczu kultur muzycznych i coś więcej niż album podejmujący tematy i sprawy stricte artystyczne, choć czyniący to ze wszech miar w artystycznym duchu. No i tu znowu nie wiadomo jeszcze, jak Minvi wpisze się w annały historii muzyki i czy w ogóle zajmie w niej jakiekolwiek miejsce. Niemniej trzeba przyznać, że z pewnością zostanie odnotowane także jako ważna informacja o tym, w jakim kierunku myśli podążać dzisiaj Intact Records. Cokolwiek by o tej płycie myśleć, takiej do tej pory w katalogu chyba nie było. Otwartą pozostaje również kwestia, czy to pojedyncza decyzja, czy zapowiedź wydawniczej tendencji. No i już widzę, jak wierni od dekad fani Intact Records zaczynają jęczeć z przerażenia i słuchając Night Beauty lamentować, że ich ukochany label dokonuje zwrotu w kierunku artystycznej, zaryzykujmy stwierdzenie zdrady i ostentacyjnie zaczną wtedy tęsknić do czasów, kiedy firma dokumentowała takie festiwale jak chociażby Taktlos, czyli po prostu będą tęsknić do złotych czasów muzyki free improvised. Na te wszystkie lamenty wszak wpływu nie mamy zbyt wielkiego. Nie mamy też wpływu na to, jak Patrick Landolt i jego współpracownicy zamierzają zachowywać się wobec przyszłości, no ale możemy dać im kredyt zaufania. Ja bym zachęcał, żeby taki kredyt dać, bo nieraz już przecież Intact zmieniał kierunek swojego artystycznego i repertuarowego działania i wiele dobrego z tego nam, słuchaczom, przyszło. No a skoro pojawiła się wypowiedź Nicole Mitchell o kolektywie Night Beauty, to chyba jest to dobry moment, aby teraz zagrać właśnie ten utwór, w którym wzięła udział jako gość.

Candice Hoyce. Głos, teksty i elektroniczne przetworzenia. Mimi Jones. Bas, głos i efekty. Oraz Val Janty. Perkusja, elektronika i gramofony. No i oczywiście gościnnie Nicole Mitchell na fletach poprzecznych. Czyli w sumie Night Beauty z płyty Minuit. I tak jak zapowiedziałem, zostaniemy w przestrzeni wydawniczej Intaktu i sięgniemy po inną zapowiedź płytową, zapewne nie tak aż bardzo odmienną od dotychczasowych pod względem stylistycznym propozycji labela, ale jednak także wpisującą się w nowe czasy i być może zapowiadającą taki stylistyczny zwrot w polityce firmy. Czas oddać głos Aleksandrowi Hawkinsowi.

No to mamy nowy projekt muzyczny Aleksandra Hawkinsa. No Nation But Imagination. W skład kwintetu wchodzą, uwaga, Rodri Davis na harfie, Hamid Drake na perkusji, wspominana już Nicole Mitchell na fletach poprzecznych i Matthew Wright na gramofonach. No i oczywiście sam Alexander Hawkins, który podczas tej sesji zagrał na fortepianie, syntezatorach i dostarczył sampli. O tym nowym zespole, który zadebiutuje płytowo na rynku 22 maja tego roku, wydawca pisze tak, że rozkwita on jako bogata muzyczna panorama. Synteza tradycji i wpływów ukształtowana przez głęboko wnikliwą twórczość Hawkinsa. No a słynny krytyk Peter Margasak od razu dodaje, że ta oparta na improwizacji muzyka otwiera nowe horyzonty, dając w rezultacie jedno z najbardziej spójnych i skoncentrowanych na grze zespołowej dzieł do tej pory. No więc otwiera się czy nie otwiera się nowa muzyka Hawkinsa na nowe horyzonty? Odpowiedź na to pytanie pozostawię wszystkim tym, którzy mają niepohamowane ambicje opowiadania, jak to jest, a jak nie jest w muzyce. No i też tym, którym jakoś zależy na klasyfikowaniu muzyki chwytliwymi bonmotami. Ja natomiast zachęcam, żeby wsłuchać się po prostu w nową muzykę tego znakomitego pianisty. Z pewnością jest ona propozycją arcyciekawą i nietypową, jak do tej pory. Niezależnie od tego, czy dostarcza ona takiej prostej, sybaryckiej przyjemności odsłuchowej. No, jednakowoż mówi wiele, jakimi drogami podąża dziś wyobraźnia Aleksandra Hawkinsa. Przed nami Lullaby Much Further.

wiemy już, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość Vintage Records. Teraz czas na wspominki urodzinowe i znowu ten tydzień przyniósł i przyniesie jeszcze całe mnóstwo okazji do takiego wspominania. Na pewno 100 lat w szczęściu i zdrowiu życzę Aleksandrowi Hawkinsowi, który też urodziny obchodził niedawno. Na pewno o wielu z tegotygodniowych solenizantach warto byłoby wspomnieć. Ja jednak chciałbym nieco więcej miejsca poświęcić dwóm. Na pierwszy ogień niech pójdzie pianista, który zapisał się w jazzowej historii światowej dość znacząco. No i już choćby za fakt, że odegrał kluczową rolę w powstaniu bardzo wysoko cenionej oficyny wydawniczej Strata East, którą to na samym początku lat 70. współzakładał z inną jazzową znakomitością, trębaczem Charlesem Tolliverem. Warto odnotować go w życzliwej pamięci, także i z powodu wspaniałych i raczej nie za bardzo u nas dostrzeżonych albumów wydawanych pod szyldem labela Steeplechase. Warto też pamiętać o jego wspólnych nagraniach z Cliffordem Jordanem, Marionem Brownem, wielkim Bobby Hutchersonem, wybitnym puzonistą J.J. Johnsonem, czy w końcu też Maxem Roachem. I tu od razu trzeba wyjąć z zakamarków pamięci album Members Don't Get Weary. No i też zapewne znakomitą płytę, która ukazała się w barwach ECM w latach 70., no ale która jakoś nie doczekała się kompaktowej edycji poza Japonią. ECM ECM-em, niemniej do polskich serc Stanley Cowell miał drogę chyba raczej nie za łatwą. No a my teraz, skoro już pojawiła się także i ta japońska konotacja w historii tego pianisty, no to sięgniemy do jednej z dwóch płyt, jakie popełnił dla słynnej DYW Records, album We Three, 1988 rok. Trio, a w nim Buster Williams na kontrabasie i Frederick Waits za zestawem perkusyjnym. No oczywiście przy fortepianie Stanley Cowell. No i w jego wykonaniu Winter Reflections.

Winter Reflections, Buster Williams, kontrabas, Frederick Waits, perkusja i dzisiejszy solenizant Stanley Cowell, który gdyby jeszcze z nami był, a zmarł w 2010 roku, obchodziłby 86. urodziny. Pewnie nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że być może najbardziej znanym utworem w dorobku Stanleya Cowella, a też i kompozycją dość często wykonywaną przez innych jazzmenów, jest utwór zatytułowany Effie. A właśnie na wspomnianej już płycie Maxa Roacha, Members Don't Get Weary, pojawił się on po raz pierwszy. No ale wiele lat później zagrał ją także inny band ze swoim trio Transition, pianista Melgrew Miller. Do nagrania wówczas Miller zaprosił słynnego, no choćby z udziału World Saxophone Quartet, alcistę Olivera Lake'a. No dobrze, nagadałem się, nawyliczałem nazwisk ponad miarę, no ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to i już z czystą duszą powitacie taką oto wersję słynnej Effie.

No a teraz, jako że czas biegnie nieubłaganie i szybko, a jest jeszcze jedna ważna postać, której koniecznie trzeba poświęcić urodzinowe miejsce, to toast za jej zdrowie trzeba będzie połączyć ze zwyczajowo kończącym nasze spotkania segmentem koncertowym. No po pierwsze więc 100 lat dla Paula Dunmala. Mam wrażenie saksofonisty kompletnie pomijanego w naszej jazzowej publicystyce, no a który cieszy się w zachodniej części Starego Kontynentu nimbem, no jeśli nie ojca współzałożyciela muzyki swobodnie improwizowanej, to mam wrażenie jednego z najważniejszych saksofonowych mistrzów. No i jest w tym sporo słuszności, bo skoro grywało się z London Jazz Composers Barry'ego Guya, na koncie ma nagrania ze śmietanką nie tylko brytyjskiej sceny jazzowej, albo po prostu grało się ze wszystkimi świętymi tejże sceny. No a wielu z nich przyjmowało zaproszenia do udziału w jego autorskich bandach i własnych projektach. No a jeszcze dodatkowo ma się w dorobku własne wydawnictwo płytowe, no to sprawa musi być co najmniej poważna. No i jak to jest w przypadku tak zasłużonych i tak pracowitych twórców muzyki, Dunmala starczyłoby na kilka odcinków małych zasięgów. My oczywiście nie damy rady skorzystać ze wszystkich, to byłoby niemożliwe, ale posłuchamy fragmentu koncertu, jaki Paul Dunmal dał z inną legendą brytyjskiej sceny, dziś mieszkającą we Francji, z Paulem Rogersem, kontrabasistą. Był koncert w kaplicy kościoła unitaryjnego w Warwick w 1994 roku, a który też ukazał się kilka lat później jako część czteropłytowego boksu Folk's History. Zostawiam was zatem sam na sam z muzyką, no przyznam, nietypową jak na artystyczną codzienność obydwu tych artystów, bo dość silnie zakotwiczoną w takich folkowych wpływach. Zatem Paul Dunmal i Paul Rogers z Warwick z 1994 roku. A ja tymczasem kłaniam się nisko i zapraszam za tydzień. Maciej Karłowski.

probably wants it back, right?

but it's saved on my phone.

Hogy és hol? Hogy és hol? Hol? És nem, hol? Itt a,

Resolution 1441. La resolución 1441.

Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.